0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dowie się matka twoich dzieci, Igor, to będziesz miał koniec przytulania. A nie, że ciągniecie do niej. Jeszcze o tym piosenka leci w Maxie. Oj, męskie granie, pilnujcie się.
2: A dzisiaj w kalendarzu naprawdę jest środa i naprawdę jest dzień przytulania, 24 dzień czerwca.
1: Na szczęście w tym studiu są ramiona, w których zmieści się absolutnie cały świat.
2: Max. Misja przytulenia wszystkich nieprzytulonych. To jest plan na dzisiaj w RMF Max.
1: Yes! Asia Majus.
2: Irek Jakubek.
1: A ja nie wiem jeszcze.

0: uroczy śmiech przez łzy na koniec tego numeru.
1: Tak
0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, tak? Ja to słyszę.
1: Ja tam słyszę ziołową herbatkę. Tak mi się wydaje.
0: Każdy kawa. Słyszy to, czego potrzebuje.
1: O! Pościg koparką za skradzionym samochodem. Policjanci jechali na sygnale, a tu proszę pyk, cyk, myk. Sprawę w ich imieniu załatwił dzielny pan koparkowy i zatrzymał sprawcę.
0: Łyżką, dodajmy, zatrzymał i sprawcę, i skradziony samochód.
1: To była łyżka sprawiedliwości.

0: Hity na maksa lecą także o 6:00 tu w RMF Max. Za chwilę informacje z regionu, będzie ich dużo. Zostańcie, by poznać je wszystkie.
1: A jak macie dużo życzeń do spełnienia, to warto do końca czerwca patrzeć w niebo, bo będą spadać roje meteorów. Czerwcowe butydy albo botydy będą leciały z nieba.
0: Spadająca gwiazda tam na niebie lśni, a pierwszym mym życzeniem jesteś ty. No i flash o 6:00.
2: Tu RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam Was na kolejny flash. Posłuchajcie. Dziś mija 10 lat od rozpisania w Wielkiej Brytanii referendum, które zadecydowało o Brexicie. Na Wyspach trwa jubileuszowy rachunek sumienia. Jak on wygląda? O tym z Londynu Bogdan Frimorgan.
3: 7 premierów od 2016 roku. Tak wygląda italianizacja brytyjskiej polityki. Gospodarka skurczyła się o 6%, a młodzi ludzie, o których przyszłości zadecydował Brexit, z chęcią zagłosowaliby za powrotem do Unii Europejskiej. Wciąż czekamy na obiecane korzyści, ale ich nie widać. Najbardziej cierpi młode, stracone pokolenie, mówią uczestnicy prounijnych protestów. Są też głosy, które uparcie wierzą w niezależną przyszłość Wielkiej Brytanii, ale i one zaczynają mieć wątpliwości. Nie możemy wrócić, ale powinniśmy z Unią bardziej współpracować. 10. rocznica Brexitu nie jest na Wyspach powodem do radości.
2: Tyle na ten temat z Wysp.
4: To jest RMF Max.
2: Ciepło, coraz cieplej. Miasta szykują się na uderzenie afrykańskiego powietrza. W Katowicach dziś było 26 stopni Celsjusza, w niedzielę nawet o 10 stopni więcej. Działają już na szczęście wodne kurtyny.
5: Pani tak przeszła pod tą kurtyną, to dzisiaj się przydaje?
6: Bardzo. Bardzo jest tak upalnie, że nie da rady po prostu bez.
7: No może się przydać, ale chyba jakieś takie głębsze rozwiązania by się jeszcze lepiej przydały.
8: O, jak jest taki upał, to tylko pod fontanną gdzieś.
5: Upały to się dopiero zbliżają ponad 30 stopni w weekend. Co będzie pani robiła?
9: No nie wiem, w domu siedzieć chyba. Wentylator, rolety, picie i koniec.
2: Usłyszała na rynku w Katowicach Anna Kropaczek. Wiecha na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. To oznacza, że nowy gmach osiągnął już docelową wysokość. A co znajdzie się w tym nowym gmachu?
10: Mamy 3 sale wykładowe, takie dość duże. Jedna na 250 osób i 2 sale na 160 osób. Kilkanaście sal wykładowych, takich mniejszych dla grup studenckich, 15-30 osobowych. No i mamy tę część, która jest profesjonalna, czyli studio nagrań, radio będzie się mieściło i odpowiednie laboratoria. No i będzie czytelnia tutaj umieszczona. Będą ogromne, jeśli tak można powiedzieć, korytarze, które będą wykorzystywane przez młodzież.
2: Mówił rektor UW Alojzy Nowak. A skoro już o uczelniach mowa, no to mamy tutaj ranking uczelni akademickich Perspektywy 2026. Pierwsze miejsca zdobyły ex aequo Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Podium zamyka Politechnika Warszawska. W ścisłej czołówce jest też Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która uplasowała się na 4. miejscu w klasyfikacji ogólnej oraz 2. miejsce w zestawieniu uczelni technicznych też posiada. Wśród uczelni zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie.

0: To się świetnie tańczy. O 6:09, bo w tym tańcu można wykonywać co drugi ruch. I wtedy jesteś taka lekko zatrzymana.
1: Wtedy się za bardzo nie zmęczysz, a to dzisiaj może być ważne, bo gorący dzień przed nami.
0: O, bardzo upalny. Właściwie chłodno jest teraz w saloniku VIP w Szpitalu Południowym, ale jesteśmy zapisani do niewłaściwej partii. Hej! Partia wesołych ludzi o poranku. Asia Mełz, Irek Jakubek. No oczywiście wiadomo, prezesem jest Asia.
1: Wiadomo.
0: A ja mogę być też jej skarbnikiem, bo...
1: Jaka fucha ci się trafiła, ja tam nie wiem co lepsze.
0: Wiceprezes Wiktor Waligura, teraz śpiewa. Jesienne liście mają kolor twoich włosów. Jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz. I ciągle go trzyma, 6:09.

0: Sam Smith, ale to jest fajne. Calvin Harris, Promises, 16.5 po 6. Wasze ulubione hity na maksa, nawet wcześniej rano, lecą sobie z głośnika ustawionego na RMF Max.
1: A jak jest jakaś nowość w Polsce, to wy będziecie o niej wiedzieć jako pierwsi, bo my o tym wiemy i wam powiemy.
0: Znaczy, przepraszam, Aśka ma ogarnięte wszystkie nowości i trendy. Ja słucham, ja zamieniam się w wielkie ucho.
1: To teraz M-Obywatel, bo tam będą nowości, a konkretnie dyplomy z uczelni i wszystkie dokumenty zawodowe w wersji M-Obywatel. Wow. Będzie można sobie klikać na swoim ekraniku i pokazywać wszystko.
0: To trzeba będzie zmienić nazwę aplikacji, bo to jest magister M-Obywatel. Sorry, magister inżynier M-Obywatel.
2: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
1: Patryk!
3: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl. Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadowicach.

0: niezapomniane Lato na Maxa zapraszają burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: I po reklamie.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku i Gdyni.

0: sobie tego zakochanego Dawida podsiadłem. Naprawdę, podoba mi się taki romantyczny vibe w jego głosie. Taka lekka chrypka, trochę zaspany, trochę zamyślony. Super.
1: 29 minut po 6. Przepraszam, tak czy nie? Próbowałem, nie.
0: Sorry.
1: 6:30. Aśka kocha Dawida, Irek kocha truskawki. Pozdro dla tych, którzy mają dokładnie tak samo. Eksperci mówią, ruszaj na zakupy, bo truskawki już nie tanieją.
0: O nie, ja nawet nie zdążyłam kupić tych tani.
1: O tak, bo... Ale to może i dobrze, wiesz? Bo jak cena rośnie, potem spada, cena jest w dołku, no, to truskawek nie kupujemy w dołku. Z dołka dobre są co najwyżej tylko ziemniaczki. A truskawki jak kupisz na górce, to też ci będzie smakowało.

0: Ed Sheeran i Martin Garrix. Doktor Ireneusz przypomina, że zażywany Garrix zażywany regularnie pomaga na wszystkie dolegliwości. Poranka, 21 minut przed godziną siódmą, zwłaszcza.
1: Poproszę podwójną porcję.
0: Nie można przedawkować Garrix dla wszystkich.
1: Proszę. Ulubiona, drogowa tradycja wakacyjna Polaków wraca też w tym roku.
0: No.
1: Bramki na A1 w wypadku dużych korków będą otwarte.
0: Super.
1: 25 minut stania w korku i bramki się podniosą i przejedziemy za darmo.
0: Także jak ktoś się tam wlecze lewym pasem, to nie jest kierowca, który nie wie, gdzie jego miejsce. On testuje ten system. Przyzwyczaja się.
1: To będzie Irek.
0: Biorę to na klatę.
1: Nie trąbcie.
0: 21 minut i godzina 7, a na ciebie trąbią.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: No i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Please just rewind, let me shake it to the max.

0: No powiedzcie komuś, baby, 10 minut przed godziną 7 namawia David Tavar na antenie RMF Max.
1: Były prezydent Andrzej Duda kupił sobie nowy samochód.
0: Słuchajcie, odpalamy nowy samochód byłego prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Mruczy. Pięknie, 911 Porsche. Porsche 911 kupił sobie podobno prezydent i będzie teraz nim jeździł.
0: A, Andrzej Duda. Wiadomo, normalnie jak ktoś ma takie Porsche, to się mówi mu Dejmu, to się mówi. A teraz się mówi Dudejmu. Ale Porsche.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Uważajmy na siebie. Ostrzeżenia przed upałem będą we fleszu RMF Max za 4 minuty punktualnie o 7.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Avatar, ogień i popiół.
9: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Maxa, to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flesz, Anna Łopuszańska. Dzień dobry. I na otwarcie istotna informacja od IMGW. Szykujcie się na ukrop. Wydano już ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w trzech województwach w zachodniej Polsce. Wartości w dzień mogą wzrosnąć do 34 stopni. Gorąco będzie w całym kraju, a alerty mają obowiązywać od 13. Tymczasem we Francji już padł rekord. Noc z poniedziałku na wtorek okazała się najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku zapisów. Odnotowano blisko 22 stopnie, a w dzień 42 kreski. Ale gorąc daje popalić też mieszkańcom Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii. Tam również ogłoszono liczne czerwone i pomarańczowe alerty.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Nie będzie Wołodymyra Zełenskiego. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się u nas premier Julia Swyrydenko. Jutro w Gdańsku rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Decyzję strony ukraińskiej skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Przypominam, że Polska jest największym partnerem dla Ukrainy eksportowym. Zarabiamy w relacjach z Ukrainą. No, trzeba te relacje budować także pragmatycznie. No, musimy realizować nasz interes, więc na pewno to wydarzenie będzie realizowane.
1: No i na koniec jeszcze Iran miał się zgodzić na wieloletnie inspekcje swojego programu nuklearnego. Tak twierdzi amerykański prezydent Donald Trump, choć rzecznik irańskiego resortu dyplomacji oświadczył, że jego kraj nie przewiduje wydania zgody na przeprowadzenie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej inspekcji w zbombardowanych obiektach nuklearnych. Według amerykańskiego przywódcy Teheran zaakceptował też utrzymanie otwartej cieśniny Ormus. Nieścisłości jest jednak sporo.
4: Prezydent USA ogłosił, że wczoraj przez cieśninę Ormus przetransportowano 19 milionów baryłek ropy naftowej, co uznał za rekord wszechczasów, podczas gdy dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że w ubiegłym roku średnia przekraczała 20 milionów baryłek dziennie.
1: Tyle Paweł Żuchowski. Grad bramek podczas wczorajszego mundialowego starcia. Portugalia położyła Uzbekistan. Wynik spotkania 5-0. Nad ranem zakończył się mecz grupy K. Kolumbia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 1-0, a w grupie L reprezentacja Anglii zremisowała bezbramkowo z Ganą, natomiast Chorwaci pokonali Panamę 1-0. Wiadomo już, że to Szymon Marciniak poprowadzi spotkanie Egiptu z Iranem o awans do fazy pucharowej. A my pozostajemy przy piłce. Pogoń Szczecin ma nowego trenera. To Oskar Garcia, który ostatnio trenował Ajax Amsterdam. Hiszpan podpisał kontrakt z klubem do 2029 roku. Dziś zdecydowaną przewagę będzie miało słońce. Będzie trzeba szukać cienia na własną rękę. Chmury nie pomogą. Wiatr też będzie wiał słabo, więc będzie naprawdę ciężko. A temperatury będą wyjątkowo wysokie. Dziś na wybrzeżu do 24, północ kraju 27, centrum to 30 stopni. No i 32 kreski na zachodzie Polski. Jeśli chodzi o jutro, no to będzie jeszcze cieplej. Z każdym kolejnym dniem będzie tylko gorzej. W niedzielę nawet 40 stopni.
2: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Wasze ulubione hity o właściwościach chłodzących mamy tu w RMF Max. 3 minuty po godzinie 7 wejścióweczki na festiwal Beats for Love, na którym m.in. Calvin Harris, Paul Van Dyke, Marshmello i Dimitri Vegas rozdajemy w tej godzinie.

0: Shake It Off. To bardzo, bardzo podnosi, wiesz, taką naszą szansę zwycięstwa w pojedynku z trudami środy. Ten numer Shake It Off, to jest jak taki gruziński wojownik. Mamy Shake It Off!
1: Dużo Shake It Off wam dzisiaj życzymy, przyda się, bo będzie gorąco. I w temacie pracy w gorącu jest nowa propozycja od Ministerstwa Pracy, zwłaszcza pracy fizycznej. Jeżeli temperatura przekroczy 35 stopni Celsjusza, to praca powinna zostać przerwana. Taki jest pomysł.
0: Stop robota!
1: Dokładnie taki jest pomysł.
0: Szach Bajera!
1: Tak, to też.
0: To jest propozycja rządu.
1: To jest propozycja, no.
0: Rządu. No, branża ma też propozycje na upały, poszklanie i na rusztowanie. Ale...

0: 17 minut po godzinie 7. Godzinka, drogi z Katowic. I jesteście w Ostrawie, na jednym z największych muzycznych wydarzeń tego lata. Beats for Love.
1: Beats for Love, to znaczy Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas i wielu innych artystów, których znacie także z anteny RMF Max. Do zobaczenia na żywo!
0: I uwaga, podwójna wyjścióweczka wlatuje do tej osoby, która nagra nam głosówkę, która nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jak bardzo się ucieszycie, jak wygracie ten podwójny, cały czterodniowy karnet na Beats for Love.
1: Przyjmujemy cały wachlarz radości, od takich skromnych jest, po wielkie wybuchy szaleństwa. I to wszystko nagrywacie na głosóweczkę i wysyłacie nam messengerem do RMF Max.
0: Cztery dni absolutnego szaleństwa. Ty plus ktoś, Beats for Love w Ostrawie. Głosówki, bo od razu mam być słychać świetną radość na messengerze RMF Max. Przyjmujemy teraz o 7.18.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Vivo w Pile.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zapraszam.

0: Rita Ora, Anywhere, 29 minut po godzinie 7. Chodźcie po dobrą imprezę. Beats for Love. Największy festiwal tych wakacji już po weekendzie.
1: Jozin z Bazin, yupi, yupi, ho, ho!
2: To Marek przypomina, że Beats for Love w Czechach, w Ostrawie.
0: A to tylko godzinka drogi z Katowic. Będziemy wam rozdawać przez 4 najbliższe dni o poranku podwójne karnety na wszystkie dni Beats for Love festiwal. Tylko dzisiaj trzeba się było bardzo ucieszyć. Tak by się ucieszył, jakby wygrał Seba.
2: A Marcin?
3: Yes!
0: I Marcin, sorry, ale naprawdę to wszystko widziała Anka i nagrała taką głosówkę, że nie może być innej opcji. Tak się Anka już cieszyła, nie wiedząc, że wygrała bilety na Beats for Love.
2: A teraz Ania już wie, 4 dni imprezy na Beats for Love są dla ciebie. Aha.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Na Beats for Love wypatrujcie strefy RM.

0: Najlepsze dźwięki i najlepsze rytmy, żeby dobrze zacząć środę, grają w poranku RMF Max 20 minut przed 8.
1: Proszę o brawka.
0: Brawka?
1: Brawka, wiadomo, Asia Meus, brawka, Irek Jakubek niekoniecznie.
0: A komu bijemy?
1: Ustce. Zmiana w rankingu najpiękniejsze plaże w Polsce było przez lata Świnoujście.
0: No, wiadomo.
1: A tu pyk, cyk, myk, najpiękniejsza plaża w Polsce, Ustka.
0: A kto o tym zadecydował, przepraszam?
1: Internauci. To znaczy cała Ustka głosowała. Pozdrawiamy, ściskamy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.

0: Dzień dobry, to mogą powiedzieć wszyscy, ale hej baby, mówi o 7.50, tylko poranek RMF Max. Taką moc ma nutka, która leci z waszych głośników. Bob Sinclair i Kesha.
1: Wiadomo już, kto wręczy ten puchar zwycięzców na koniec Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
0: Kto?
1: Prezydent Donald Trump.
0: Oż ty. A to powiem ci, może i nawet dobrze, że Ukraina nie gra tam na tym mundialu.
1: Tak.
0: Bo tak, bo jeszcze jakby dostali ten puchar i medale, medale od prezydenta, to potem by chcieli je oddać.

0: sesji MMM, S jak straż, M jak miejska. Pozdrawiamy.
1: Oczywiście pozdrawiamy.
0: Wszystkich funkcjonariuszy na służbie, obyście wychodzili z urzędu we właściwym momencie, wy, drodzy kierowcy. Dokładnie w tej chwili, gdy już prawie strażnik blokadę wam na kółko założył. Ach, trzymamy kciuki za pozytywny bieg waszych spraw.
1: A 8 będzie flash za 4 minuty i ostrzeżenia przed upałem.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Jest ósma, jest Flash w RMF Max, czyli garść najnowszych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, zapraszam. Afera w warszawskim szpitalu południowym nabiera rumieńców. Dr Emilii Jędrzejewski, były pracownik placówki, podczas wywiadu w kanale Zero powiedział, że procedury medyczne na SOR-ze były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. W placówce miało dochodzić też do fałszowania dokumentacji medycznej. Na doniesienia zareagował już prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zwrócę się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Czytamy we wpisie, tymczasem premier Donald Tusk sygnalizuje dymisję w Narodowym Funduszu Zdrowia za dopuszczenie do fałszowania ewidencji pracy lekarzy.
3: Czeka nas chyba bardzo poważna rozmowa z szefem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
2: Szef rządu, a wszystko to ciąg dalszy sprawy szefa szpitalnego SOR-u Dawida Kacprzyka, który miał robić ponad 1,5 miliona złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Na Polskę zalewa powoli fala gorąca. Już w tym tygodniu będą regiony, w których zobaczymy nawet ponad 40 stopni. Apogeum przypadnie na niedzielę i poniedziałek. Mieszkańcy zachodnich i centralnych regionów powinni spodziewać się wtedy nawet 41 stopni. Dziś to ponad 30. Uważajcie na siebie i pijcie dużo wody. No i kiedy my będziemy walczyć z upałem, we Włoszech walczą o ciszę. Włoskiej Cinque Terre w Ligurii władze mierzą się z głośnymi turystami. Według nowych regulaminów w gminach Rio Maggiore i Vernazza wycieczki liczące więcej niż 10 osób muszą mieć słuchawki, a ich przewodnik mikrofon. Do tego grupa odwiedzających nie może liczyć więcej niż 25 osób. No i obowiązuje też zakaz postoju pieszego na selfie. Słuchajcie, widoki są piękne, potwierdzamy, ale rzeczywiście można utknąć w pieszym korku.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: W drugiej kolejce mundialu piękny popis Portugalii, która pokonała Uzbekistan aż 5-0, autorem dwóch bramek Cristiano Ronaldo. Najlepszy dzień w moim życiu, tak bardzo się cieszę widząc Ronaldo, który strzela 2 gole. Długo czekałam, żeby zobaczyć to na żywo. Myślę, że cała Portugalia zagrała świetny mecz. Tak pięknie cieszą się fani Portugalii. Powód do radości ma też Kolumbia, która wygrała 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga oraz Chorwacja, pokonując Panamę i tu też 1-0. A dziś w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg w akcji Iga Świątek nasza tenisistka zmierzy się z Emmą Navarro.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Naprawdę trudno jest sobie to wyobrazić, ale jeżeli dziś będzie gorąco, no to w kolejnych dniach to już właściwie nie możemy tego nazwać. Będzie jeszcze gorzej, jeszcze cieplej. Na termometrach dziś maksymalnie, na przykład w Warszawie 28 stopni, podobnie Kraków, Wrocław zanotuje 29. W Poznaniu 30 się pojawi, w Szczecinie nawet do 32 stopni z plusem. No będzie ciężko i trzeba będzie szukać cienia, choć to może być problem, dlatego że dziś chmur będzie mało. Słońce ma być liderem.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: 4 wejściówki do parku rozrywki, do wygrania w tej godzinie.

0: To specjalnie dla pokoju nauczycielskiego. Hymn for the weekend. W środę. 8 minut po godzinie 8. Ciało pedagogiczne zawsze lubimy uścisnąć w naszym porannym programie, w którym dzielimy się z wami radością i uwaga, kasą 25 tysięcy złotych.
1: Dokładnie tyle jest do wzięcia tutaj w RMF Max, a żeby było wam jeszcze łatwiej się dobrać do tych pieniędzy, mamy specjalnie dla was w poranku najlepszą, najbardziej opłacalną okazję tej środy.
0: Pani od matematyki nam powiedziała, że najlepiej będzie, jak pomnożymy wasze szanse razy 1400.
1: A wiadomo, że my zawsze słuchamy pani profesor i robimy tak, jak nam każe, więc razy 1400. Teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Mnie poprosiła, nic mi nie kazała. 1400.
1: Bo ty byłeś prymusem w pierwszej ławce, wiadomo.
0: 1400 razy łatwiej. Ludzie, serio mówimy, 1400 razy łatwiej wejść do finału, dlatego, że każde zgłoszenie pomnożymy razy 1400, tylko trzeba wysłać teraz SMS o treści MAX na numer 7327.
1: 25 tysięcy złotych do wzięcia, 1400 razy więcej szans. MAX leci na 7327.
0: I najlepiej teraz. 7327. W treści wpisujesz MAX.

0: ze świata, w którym każdy młokos chciał uderzać w kokos. Tropikalne rytmy i Shimza w RMF Max.
1: Nie znałam tego.
0: 20 minut, dobrze, że jesteś, Asia, ze mną na poranku. Dobrze, że ja jestem z tobą. Możemy się tyle dowiedzieć o świecie. 16,5 minuty po godzinie 8. Na przykład, jak brzmi świat, który, uwaga, otwiera drzwi od samochodu, który długo stał na słońcu, wchodzi do środka i... No właśnie.
1: Wszystko to, co się wydarza po tym, jak otwieracie drzwi i wchodzicie do środka samochodu, który długo stał zamknięty na słońcu.
0: Tak, zróbcie.
1: Nagrywacie nam i wysyłacie głosówkowo na naszego messengera RMF Max.
0: A wszystko po to, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, tylko pamiętajcie, że nagranie... To jest trochę za mało.
1: Musi być cenzuralnie, to też pamiętajcie.
0: To się skomplikowało teraz. Chciałem dla was wylosować łatwe, no ale... Asia, dziękujemy bardzo. 4 wejściówki do parku rozrywki, głosóweczki, messenger i już przyjmuję wszystkie te odgłosy, które wydaje samochód, kierowca. Wasza dowolność, wasze pomysły na naszym messengerze, by wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem tak!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I po reklamie.

0: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Ja cię, darmowa sauna.
2: I od razu słychać, że Grzesiek wsiadł do nagrzanego samochodu. 29 minut po godzinie 8.
3: Podobnie zrobił Remigiusz.
2: I przy okazji Remik pochwalił się skórzaną tapicerką. Czarną skórzaną tapicerką. A wszystko po to, by zagrać o 4 wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie.
4: Hola Boga, co tu się podziało?
2: To pozdrowienia z Podlasia, gdzie Marcelina potwierdza. Marcelina, czy jest gorąco?
4: Hola Boga, co tu się podziało?
3: A 4 wejściówki do najlepszego parku rozrywki zgarnia dzisiaj gorący Michał.
2: Michał, wszystko dlatego, że wsiadł do nagrzanego samochodu i...
5: Fotel mnie ugryzł!
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Jeżeli zostawiłeś auto pod firmą i nie wiesz, co powiedzieć, oprócz tego brzydkiego, co zwykle...
5: Fotel mnie ugryzł!
2: Pozdro dla tych, którzy już myślą o podróży.

0: kolejny hit na maksa. W sam raz na środowy poranek. Eden i Hello, 21 minut przed 9.
1: Dbamy o to, żebyście byli na bieżąco. Jeżeli coś się nowego dzieje w sprawach damsko-męskich, męsko-męskich, damsko-damskich, to dowiadujecie się o tym z RMF Max.
0: Jest nowy typ związku, który robi się coraz bardziej popularny. Lat. W skrócie się to nazywa LAT. Generalnie chodzi o to, że budujemy związek jak zawsze. Wszystko robimy razem, tylko każdy mieszka u siebie.
1: U siebie. U matki mieszka, nie? A nie u siebie. A jak już długo jesteśmy z kimś razem, to się potem możemy wymienić matkami. I jest trochę tak jak w małżeństwie, mimo że bez ślubu. Prawie jak w małżeństwie, czyli do... niemal obcej kobiety, która urodziła twoją żonę, mówisz: mamo. No po
0: prostu. Oj.
2: Reklama.
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
6: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
7: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
8: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: G, v RMF Max, ona jednak zná się na życiu. Sorry, papi, bo papi, dzień ojca.
1: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Jan Kipiaseczno zaprasza.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
16: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
17: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
18: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Forget you.
2: 9:00 na zegarach, a więc w RMF Max czas na najnowsze informacje we fleszu. Anka Kiemestowicz, zapraszam. O pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających chce się zwrócić do prokuratora generalnego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To efekt kolejnych doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie, które w Kanale Zero przedstawił były ordynator oddziału chirurgii tej placówki.
3: Lekarz, który pracował w placówce na Ursynowie, twierdzi, że wiele decyzji w Szpitalu Południowym było podejmowanych poza jakimikolwiek procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Według niego na skutek działań m.in. radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em, w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się nawet śmiercią pacjentów. O sytuacji miały być alarmowane władze szpitala i Warszawy.
2: Tyle Kacper Wróblewski.
0: To jest RMF Max.
2: We Francji zamknięto wieżę Eiffla, w Wielkiej Brytanii odwoływane są pociągi. To skutki upałów, z którymi już zmaga się zachód Europy. Wczoraj we Francji w kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni. Hiszpania ma już czerwony alert przed temperaturą sięgającą 44 stopni. Na przekroczenie rekordowej 40 w cieniu szykują się także Niemcy. Wysoka temperatura sięgająca 35 stopni zbliża się nawet do Szwecji. W Wielkiej Brytanii temperatura już przekroczyła 30, a na dziś i jutro prognozuje się 39 stopni. W Londynie trwa właśnie konferencja klimatyczna. Sekretarz generalny ONZ-u Antonio Guterres skomentował: Londyn się gotuje, kryzys klimatyczny pcha nas coraz głębiej w stronę wyższych temperatur i coraz bliżej katastrofalnych punktów krytycznych. Kryzys energetyczny obnaża obłęd świata uzależnionego od węglowodorów, powiedział Guterres. Tymczasem ta fala upałów zbliża się również do Polski. Jak wam wspominaliśmy o poranku, miejscami na zachodzie kraju już obowiązują alerty IMGW. W części województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego już dziś powyżej 30 stopni w cieniu, a od jutra coraz więcej. Upały będą się rozlewały na kolejne regiony. Biorąc pod uwagę te prognozy, służby znów apelują, żeby uważać na przykład na zostawianie kogokolwiek w samochodach.
4: Ktoś mówi, że tylko na chwilę, tylko chcę do sklepu. Na 5-10 minut mogą pojawić jakieś niespodziewane problemy, no i nie będziemy w stanie tak szybko wrócić po to dziecko czy też zwierzę. Dlatego przestrzegamy, apelujemy, żeby nie pozostawiać nawet na tych kilka chwil dziecka w rozgrzanym samochodzie. Pamiętajmy o tym, że w pełnym słońcu temperatura w pojeździe znacznie wzrasta i to bardzo szybko.
2: Podkreśla Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. A jeśli planujecie zagraniczne wakacje, zadbajcie o kartę EKUS. Jest bezpłatna, a może być przydatna w razie wypadku poza granicami Polski. Jeśli już ją wyrabialiście, sprawdźcie datę ważności.
5: Jest wydawana na 3 lata, ale już na przykład emeryci na 20 lat. A jeżeli chodzi o dzieci, jest ważna aż do 18 roku życia.
2: A to była Agnieszka Białas-Sitarska z NFZ-u w Kielcach.

0: Środa zapowiada się słonecznie praktycznie w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na Suwalszczyźnie przez średnio 26 w centrum do około 30 na zachodzie, choć miejscami temperatura może już 30 przekraczać. Ogłoszono alerty IMGW w części województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Według synoptyków najchłodniej będzie nad morzem, około 20 stopni.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Kochani, po 3 latach spędzonych z Asią na poranku przyszedł taki bardzo ważny moment, żeby wreszcie wam to powiedzieć.
3: A to było poprzedzone długimi dyskusjami i ustaliliśmy to razem.
2: Do jutra.
3: Ciao!
2: Ciao, Asia Mełzy, Regia Kowek, pa!

To Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max, a my sezon na... O Jezu, ledwo dotarłem do pracy, tak gorąco. Możemy już uznać oficjalnie za otwarty, a jeszcze sezon na telefony od cioci Grażyny. A weź przyjedź, bo mi się ten wiatraczek zepsuł, co ja go kupiłam w RDC-cie w 76. Jest ciepło, będzie jeszcze cieplej, a nawet goręcej, a co najlepiej chłodzi, poza oczywiście klimą i wodą z lodem, oczywiście hity na maksa. Lecimy, hitów na maksa nie zabraknie w tym programie, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam jak zwykle do 13:00, Likili za chwilę, a Follow Rivers.

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka Amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.

0: Alabama Ten, Moonlight i Ford of RMF Max. Jakby ktoś się zastanawiał, o co chodzi w tytule tej piosenki, to chodzi o to, że ona jest o dziewczynie z Alabamy, która jest dziesiątką, znaczy 10 na 10. Perfekcyjna. U nas nie trzeba 10 na 10, u nas wystarczy 4 na 4. Odgadnąć 4 cyfry naszego szyfru i zgarnąć za to 25 tysięcy złotych. A nawet wcale nie trzeba odgadywać wszystkich czterech, bo jedną pierwszą podpowiemy i to już niedługo za 2 godziny u nas pierwsza cyfra kodu, który dzisiaj otworzy walizkę z 25 tysiącami złotych. Ale wcale nie trzeba czekać 2 godzinki, żeby wejść do gry o tę kasę. Można już teraz dać nam znać, że tak, ja chcę pieniądze. Znaczy ty chcesz, bo ja nie mogę wziąć udziału, ale ty jak najbardziej możesz. Więc daj znać, że mamy do ciebie zadzwonić, podeślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo wbijaj na rmfmax.pl.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest! Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: I po reklamie.

Środa zapowiada się słonecznie praktycznie w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na Suwalszczyźnie przez średnio 26 w centrum do około 30 na zachodzie, choć miejscami temperatura może już 30 przekraczać. Ogłoszono alerty IMGW w części województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Według synoptyków najchłodniej będzie nad morzem, około 20 stopni.

0: Sunbury 12 to 12. Słuchacie, RMF Max, co łączy Shakirę z Bledką? No, to, że obie są blondynkami, to na pewno. Teraz łączy je to, że Bledka też wchodzi w taneczne nuty. No i że w jej najnowszym kawałku jest Die Die, tak jak u Shakiry. Nowość od Bledki teraz przed nami, Tańcz. A już za chwilę witamy 10:00, będzie flash i pogoda.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
12: MediaMarkt. Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
0: I po reklamie.
1: Playlista Co zrobić dzień.
14: Niech się dzieje.
1: RMF Max. Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Pogodnie dzisiaj w całym kraju. Synoptycy nie zapowiadają nam żadnych opadów ani większego zachmurzenia. No i gorąco. Od 25 stopni na północnym wschodzie kraju przez średnio 26-27 w centrum, 28-9 na południu, do 30, a nawet lekko powyżej na zachodzie kraju, gdzie już ogłoszono alerty i MGW. W kolejnych dniach upały mają się rozlewać na inne regiony kraju.
16: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
17: Dobra, pogadane, to teraz już tylko grane będzie. Martin Garrix z Edem Sheeranem, Repeated. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. Dawid Miącek, zapraszam. Stay.

0: Moving to the Sun i to jest Izelf RMF Max, ale z wczoraj potężny błąd sędziego w meczu Anglia-Ghana. Tak wjechał angielski obrońca od tyłu w ślizgie prosto w nogi Gańczyka, a karnego i tak nie było. No wielbłąd, nie błąd. Honduraski sędzia chyba zapomniał okularów, ale słuchajcie, to i tak jest mniejszy błąd niż teraz nie wejść do zabawy szyfr do wygranej. Dlaczego? Dlatego, że teraz odpalamy szybciutką, błyskawiczną rundę bonusową. 870 razy macie większe szanse na znalezienie się w finale, a w finale to już za samo odebranie telefonu jest 500 zł, a jak dobrze pójdzie, to będzie więcej, dużo więcej, 25 tysięcy złotych. No to jak 870 razy większa szansa na 25 tysięcy złotych nawet, to trzeba skorzystać. Tu już się nie ma co zastanawiać, tu trzeba po prostu chwycić swojego smartfona, czy swój telefon, czy co tam używacie, i po prostu wysłać do nas SMS-a za 3,69, tyle co nic. SMS z hasłem MAX wysłany pod 7327. Możesz tego SMS-a zamienić na 25 tysięcy złotych. Albo jak nie chcesz SMS-em, to po prostu wbijaj na rmfmax.pl i tam dołącz do zabawy. Tylko 8 minut rundy bonusowej, więc szybciutko lecimy z tematem. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
7: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
8: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
9: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: I po reklamie.
12: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
13: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
14: Hity na maksa.
15: RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

Kołyski to oczywiście Dawid Podsiadło. Słuchacie RMF Max. Lubicie niskie podatki? No to dobrze, bo rząd szykuje nowy, niski podatek. Chodzi o podatek cukrowy, który ma zostać rozszerzony, ale też zmodyfikowany. Oczywiście tak zmodyfikowany, żebyśmy płacili więcej. No przecież nie mniej. Generalnie te zmiany są skomplikowane, no ale tak upraszczając, to dotkną podwyżki tych, którzy lubią sobie zacząć dzień od energetyka. Puszka energetyka może być nawet złotówkę droższa, no ale jak lubimy po prostu gazowane napoje, to też spodziewajmy się mocnych podwyżek. 1,5-litrowy popularny napój może kosztować, tak jak teraz, mniej więcej 8 zł. No to po podwyżkach, uwaga, trzymajcie się krzeseł powyżej dychy. No ale pamiętajcie, to dla waszego dobra, zdrowia. Cukier szkodzi, a nie każdy ma legitymację partyjną, żeby się tak bez kolejki leczyć. Kanksy z Nami Galaxy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Mówią o nim Daddy Trance i rzeczywiście gra czasem trensy, ale tutaj mniej trensowy, ale bardzo imprezowy. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Marlon Hofstadt w numerze I Like. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
16: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
23: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Pogodnie dzisiaj w całym kraju. Synoptycy nie zapowiadają nam żadnych opadów ani większego zachmurzenia. No i gorąco. Od 25 stopni na północnym wschodzie kraju przez średnio 26-27 w centrum, 28-9 na południu, do 30, a nawet lekko powyżej na zachodzie kraju, gdzie już ogłoszono alerty i MGW. W kolejnych dniach upały mają się rozlewać na inne regiony kraju.

Mignął mi taki artykuł, słuchajcie, w którym jeden z deweloperów chwali się, że 90% jego kawalerek inwestycyjnych kupują medycy. No jak ci medycy mają takie zarobki jak ten pan ze szpitala południowego, to gdzieś te pieniądze przecież trzeba upchać. A tymczasem rząd pod wpływem afery proponuje limity godzinowe dla lekarzy i o tym właśnie będziemy mówić między innymi we Fleszu punktualnie o 11. Ale oczywiście nie tylko o tym, jeszcze pogoda będzie, a na razie przed 11 Justin Bieber i DJ Snake z nami. Let me love you.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kaufland jest.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Co tego się słucha?
8: Co jest hitem?
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
17: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Najświeższa prognoza pogody w RMF Max. Już teraz według synoptyków przed nami gorące popołudnie. Najchłodniej ma być na północnym wschodzie kraju, 25 stopni. W centrum przeważnie 28, a 30 i minimalnie więcej dziś na zachodzie, gdzie już ogłoszono alerty IMGW, a w kolejnych dniach temperatura ma przekraczać 30 stopni też w innych regionach Polski. Poza tym w prognozach na dzisiaj bardzo dużo słońca.
2: Lećmy z tą 11 razem z Wiktorem Waligurą. 4 pory roku na start godziny i uwaga, w tej godzinie ważne info w temacie zgarnięcia kasy w RMF Max, ale szczegóły za chwilę. Dawid Mięzek, zapraszam.

0: Wiem, że nie tylko polskie listy przebojów Tanuta podbija, no i co tu się dziwić. Mikolas i Trips, świetnie im to wyszło. Hard to be humble w RMF Max, ale w temacie nie podbijania, tylko rozbijania banków w zabawie szyfr do wygranej. No to słuchajcie, ja mam dla was dobre wiadomości, to nawet podwójnie dobre wiadomości, bo po pierwsze mam dla was pierwszą cyfrę szyfru otwierającego dzisiaj walizkę z 25 tysiącami złotych i to jest cyfra 9, dziewiąteczka. Od dziewiątki nasze szyfry na pewno się zaczyna, to już wiemy, a później w finale to już polecą kolejne, jestem o tym przekonany. Ale to nie koniec, bo żeby jeszcze podkręcić wasze szanse na to, że się w tym finale znajdziecie, to ja mam dla was, o, czekajcie teraz, o, naciskam przycisk i jest. Runda bonusowa wystartowała dosłownie przez 5 minut, ale za to słuchajcie, jaki mnożnik. Każdy SMS wysłany, każde zgłoszenie online wysłane do nas, to jest teraz, słuchajcie, 1370 szans. Nie jedna, jak normalnie, nie, tylko 1370, a płacisz tylko raz. 3,69 kosztuje SMS, więc grzech nie wysłać, jak za to można mieć 25 tysięcy. rmfmax.pl albo śli hasło Max SMS-em pod numer 7327. Tylko 5 minut rundy bonusowej, więc słuchajcie, zaraz będzie po temacie i żeby później nie było, że 25 tysięcy przeszło koło nosa, że nie ostrzegałem. No, no to mówię, że tylko 5 minut i warto wykorzystać swoją szansę. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Illinium z Ellie Goulding, Don't Watch Your Love. Słuchacie RMF Max. Za nami druga kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata. No i teraz trzecia, ostatnia. Dziś wieczorem się zaczyna. Będą hity. Oczywiście będzie walka o zwycięstwo, chociaż może niekoniecznie, bo jest na przykład taka sytuacja w grupie J, gdzie o drugie miejsce będą bezpośrednio walczyć Austria z Algierią. Tylko tak, drugie miejsce najprawdopodobniej oznacza, że w 1/16 finału zmierzy się zwycięska drużyna z Hiszpanią. A ta przegrana, jeżeli wyjdzie z trzeciego miejsca, to zagra z Egiptem albo z Kanadą. Także bardziej chyba opłacałoby się przegrać, ale znowu przegrana może nie dać awansu z tego trzeciego miejsca, także

0: swoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk zaprasza.
1: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Bad Girls, Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max. A co jest najlepsze na smutek? Przytulanie. Dzisiaj obchodzimy Dzień Przytulania. No to się tak ładnie komponuje z Dniem Ojca wczorajszym. Słuchajcie, z przytulania są same korzyści i to jest naukowo udowodnione. Natychmiastowo obniża poziom stresu, wyzwala hormony szczęścia, oksytocyna, dopamina, endorfiny. To wszystko się wyzwala, jak się przytulamy. Przytulanie też potrafi uśmierzać ból i poprawiać sen. Także no, same plusy. Najgorzej, że w taką pogodę, jak się przytulimy, to potem ciężko się odkleić, ale może to wcale nie tak źle. O pogodzie za chwilę w RMF Max, a po prognozie Duke Dumont i Ocean Drive. RMF Max.
1: Reklama. Najwyższa pora spróbować, bo w środku jest 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: No i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

Najświeższa prognoza pogody w RMF Max. Już teraz według synoptyków przed nami gorące popołudnie. Najchłodniej ma być na północnym wschodzie kraju, 25 stopni. W centrum przeważnie 28, a 30 i minimalnie więcej dziś na zachodzie, gdzie już ogłoszono alerty IMGW, a w kolejnych dniach temperatura ma przekraczać 30 stopni też w innych regionach Polski. Poza tym w prognozach na dzisiaj bardzo dużo słońca.

0: Kurtyna Maxa.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Back to Friends od Sombra, to jest RMF Max. Zbliżamy się do 12, a o 12 we Fleszu wrócimy sobie do niesławnego pana doktora ze Szpitala Południowego w Warszawie, który no właśnie już wkrótce może przestać być doktorem i pomyśleć, że gdyby nie zachciało mu się być radnym i gdyby nie musiał publikować oświadczenia majątkowego, to dalej by tam sobie siedział, swoje odwalał i kasował. No a politycy koalicji rządzącej dalej mieliby swój salonik VIP w szpitalu. Szczegóły we Fleszu o 12, będzie też prognoza pogody, a na razie Ale Farben Body Talk.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: Co czeka nas w pogodzie po południu? Synoptycy informują, że przede wszystkim dużo słońca, tylko miejscami pojawi się trochę chmur, ale padać i tak nigdzie dziś nie powinno. Najchłodniej ma być dzisiaj nad samym morzem, ale i tam powyżej 20 stopni, 25 na północnym wschodzie, w centrum kraju średnio 28, a najcieplej dzisiaj na zachodzie, w części Lubuskiego, Wielkopolski i Dolnego Śląska powyżej 30.
1: Półmetek środy odhaczony, a że to też półmetek tygodnia, no to tym lepiej. Gipsko, Kon i Jonatan. Lecimy z popołudniem w RMF Max. Ty masz, Dawid.

0: I can't wait. Bob Sinclair i Kajsa w RMF Max. No i ja też się nie mogę doczekać finału zabawy Szyfr do wygranej. Właśnie przed chwilą dostałem informację, że dzisiaj finał około godziny 14, czyli co? Czyli już mniej niż 2 godzinki nam zostały. No to nie, no to słuchajcie, to już jest ostatnia prosta. To ja tego tak nie zostawię. Albo inaczej, to ja was zostawię z tą ważną informacją. Kto chce jeszcze tak no prawie, że już last minute dołączyć do naszej zabawy i sięgnąć po 25 tysięcy złotych nawet dzisiaj, to teraz jest na to 770 razy większa szansa. 7 minut tylko rundy bonusowej i 770 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia. Te z rmfmax.pl i te SMS-owe za 3,69. Hasło Max wysłane pod 7327. Chcesz dzisiaj przywitać nawet 25 tysięcy złotych u siebie na koncie? No to daj nam znać, że chcesz i skorzystaj z rundy bonusowej. 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Just the Way You Are, czyli Milky, ale w remiksie, bardzo fajnym remiksie Davida Guetty. Słuchacie RMF Max. Tymczasem taki remiks podatkowy szykują politycy, władze za naszą zachodnią granicą. Nie tylko u nas podwyżki, bo Niemcy planują zwiększyć akcyzę na wyroby tytoniowe. Paczka papierosów, tak jak teraz w Niemczech, kosztuje około 8-9 euro. Tak wkrótce ma kosztować prawie 12 euro, czyli prawie 50 zł. No to już jest naprawdę puszczanie forsy z dymem. Widzę, że wracamy do czasów, kiedy najlepszy możliwy biznes to był kiosk przy granicy niemiecko-polskiej. No, ewentualnie można zrobić duże pieniądze w inny sposób. Wystarczy mieć duży bagażnik i umieć szybko zawijać towar ze stolika na widok policji. Rudimental z nami, z Khalidem, All I Know.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Odpalamy nowy samochód byłego prezydenta Andrzeja Dudy.
3: Pięknie, 911 Porsche.
2: Andrzej Duda, wiadomo, normalnie jak ktoś ma takie Porsche, to się mówi mu, daj mu, to się mówi, a teraz się mówi, dodaj mu, ale Porsche.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
9: O, adres taki egzotyczny.
10: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
9: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
16: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
4: Mi fan.
1: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
17: Co czeka nas w pogodzie po południu? Synoptycy informują, że przede wszystkim dużo słońca, tylko miejscami pojawi się trochę chmur, ale padać i tak nigdzie dziś nie powinno. Najchłodniej ma być dzisiaj nad samym morzem, ale i tam powyżej 20 stopni, 25 na północnym wschodzie, w centrum kraju średnio 28, a najcieplej dzisiaj na zachodzie, w części Lubuskiego, Wielkopolski i Dolnego Śląska powyżej 30.

No, jakby ktoś wątpił, że Anna na klap jest super, to razem z Alfarben zrobiła sobie piosenkę Supergirl, ale myśmy i tak nie wątpili. Słuchacie RMF Max i bez wątpienia też już blisko 13 jesteśmy, a co to oznacza, że za chwilę zmiana warty w studiu będzie Fiołas i będzie Ania Wojtkowiak, a właściwie będzie Ania Wojtkowiak i Fiołas i będzie już niedługo, już za godzinkę z hakiem, finał zabawy szyfr do wygranej. Trzymam za was kciuki, róbcie już miejsce na koncie na kasę, chociaż inaczej, miejsce na kasę to się zawsze znajdzie. Christian Marcin jeszcze ode mnie na do widzenia z Reverend House, Fast Cars and Superstars. Wracam do was jutro po 9:00. Dawid Miązek, dzięki, cześć.

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Na pogodowych mapach na popołudnie przede wszystkim słońce. Miejscami może się pokazywać trochę chmur, ale zupełnie niegroźnych. Synoptycy nie zapowiadają nam na dzisiaj żadnego deszczu. No a na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie przez 28 stopni w większości regionów kraju do 30 i lekko powyżej 30 na zachodzie. W Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce tam już dziś obowiązują alerty IMGW.
19: Gdy tylko w kalendarzu pojawia się 24, ja odliczam do Wigilii.
20: Fiuhas, jakiej Wigilii, przepraszam bardzo. Przecież dzisiaj idealnie czuć lato, przechodzisz obok rusztowania, słyszysz RMF Max, czyli mamy sezon w pełni.
19: Nic tylko robić głośniej, do 17 z wami, Ania i Fiuhas. Mamy kasę, mamy hity i tym będziemy się z wami dzielić.
20: Andy

0: Roxy White 2115. No szklankę to dziś faktycznie trzeba mieć pod ręką. O, resztę spokojnie. My zadbamy, my się wami zaopiekujemy.
1: Przerwa na nawilżenie jest bardzo potrzebna, a przy okazji można ją wykorzystać, żeby sobie napełnić też portfel 25 tysiącami złotych.
0: A teraz jest to jeszcze prostsze, bo 1100 razy mnożymy każde zgłoszenie.
1: Tak, nie przesłyszeliście się. 1100 razy, czyli wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i ten jeden SMS to jest dokładnie 1100 tak naprawdę zgłoszeń, a jak do was dzwonimy, no to już na pewno wygraliście pieniądze.
0: Poczujcie się zaopiekowani. To nie jest lanie wody. To jest woda na młyn. 7327. SMS o treści MAX. Każdego MAXa 1100 razy mnożymy od teraz, a do wzięcia 25 koła.
2: MAX.
3: Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: I po reklamie.

0: i czuć od razu tę delikatną muzyczną bryzę. To Ebony Hertz w RMF Max. A bryzę to my chyba lubimy najbardziej. Morze górą, to tam pojadą Polacy na wakacje, nad morze. Słuchajcie, zrobiono badanie. No i uwaga, 47% spośród tych, którzy chcą wyjechać, spędzi czas właśnie nad morzem. Potem góry i Mazury się już rozkładają tam różnie, ale w każdym razie większość będzie można na plaży spotkać.
1: Umówmy się, nad morzem też można poczuć się jak w górach. Ciupagę kupisz?
0: Kupisz.
1: No. A potem wybierasz się na wieczorny spacer w tłumie z innymi, którzy chcieli odpocząć od codzienności.

0: 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
1: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: klimacik taki, że połączyłby pokolenia na weselu. David Guetta i Alok w RMF Max.
1: Połączyć to teraz jeszcze trzeba się z nami. Słuchajcie, 25 tysięcy złotych do wzięcia już po godzinie 14. A teraz jeszcze mnożymy o 1100 każde zgłoszenie, które do nas wyślecie. To jest moment, w którym trzeba się zjednoczyć, chwycić za telefon i wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
0: 1100 razy każdego Maxa. Jeszcze moment, mnożymy. Jeszcze masz szansę się załapać. A 25 tysięcy po 14 może wpaść w twoje ręce. Takie historie już tu się działy, więc spróbuj, bo warto. 7327, hasło Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem?
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: No i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: I po reklamie.

na pogodowych mapach na popołudnie przede wszystkim słońce. Miejscami może się pokazywać trochę chmur, ale zupełnie niegroźnych. Synoptycy nie zapowiadają nam na dzisiaj żadnego deszczu. No a na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie przez 28 stopni w większości regionów kraju do 30 i lekko powyżej 30 na zachodzie. W Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce tam już dziś obowiązują alerty IMGW.

0: A ja muszę przyznać, że jestem trochę na nie jestem, no.
1: Bo tak co?
0: Witam Bambino i bracia Kacperczyk, za nami w RMF Max. Jestem trochę na nie, bo dzisiaj zaczyna się ostatnia kolejka grupowej fazy mundialu i będą po dwa mecze grane jednocześnie.
1: Tak.
0: No to jak? No to dwa telewizory po pierwsze trzeba w domu zająć. A no. Jak jeden jest na piętrze, a drugi na parterze?
1: To robisz super kondycję. No jakieś korzyści z tego meczu muszą być, no.
0: Aż takiego szpagata robić nie potrafię. Shimza w RMF Max teraz.

0: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
0: I po reklamie.
1: Gramy.
9: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
12: Fala upałów zbliża się do Polski. Już dziś mamy alerty IMGW na zachodzie. W części województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego dziś do 31 stopni, ale od jutra już 34, a później nawet więcej. Według synoptyków w pozostałych regionach kraju termometry dzisiaj wskażą lekko poniżej 30. Najchłodniej ma być na północnym wschodzie. Tam i tak ciepło, 25 stopni. Poza tym dziś wszędzie dużo słońca.
13: Po 14 na start ulubiony kawałek wszystkich mam. No bo ma być posprzątane na błysk.
14: No teraz się domyśliłam. Dawid Podsiadło. Anka i Piołas i w tym duecie przetrwamy razem tę środę. Zostańcie z nami do 17 w RMF Max.

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Jeśli potrzeba wam spokoju, o którym przed momentem śpiewała Zalia i Kuban, no to przytulanie ponoć daje taki spokój,
1: oj,
0: prawda?
1: Tak.
0: Szczególnie to darmowe, free hugs, wystarczy się przytulić i od razu stres mija.
1: Ale musi być 30 sekund mocnego uścisku, to tak biologicznie jest wytłumaczone.
0: To jak z myciem rąk podczas COVID-u, wystarczy Marylę Rodowicz zaśpiewać. Przepraszam, Beatę Kozidrak.
1: Za chwilkę ktoś może przytulić 25 tysięcy złotych. Wiecie, jak to dobrze robi? Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Kaufland jest
2: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
12: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
13: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
14: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: I po reklamie.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Zanim ruszycie w wakacyjne podróże, ruszajcie do Toyota Walder z dziećmi. Zapraszamy 28 czerwca na niedzielną giełdę samochodową. Na miejscu auta nowe i używane z gwarancją. Dla dzieci dmuchańce, słodkości i wakacyjne prezenty. Czekamy w niedzielę w Toyota Walder w Chwaszczynie i Rumi.
2: Dużo. Krakowskim targiem, 5 koła.
3: Słuchaj, zejdę troszeczkę 15 i idziemy do przodu.
2: Dobra, może być.
3: Tak? Dobra, no to elegancko.
4: Sprzedane!
3: Sprzedane w takim razie.
4: 15 tysięcy wyciągamy, zostaje dycha w walizce, a twoja druga cyfra to 0. Jest 9-0 i dwie niewiadome. Kolejne pytanie. Odgadujesz od razu i grasz o 10 koła, czy odkupujesz jeszcze jedną, negocjując za nią?
2: Ty kolejnych negocjacjach to nic nie zostanie.
3: No słuchaj, no nie, no bez przesady. No powiedzmy, że sprzedam ci ją za 2000.
2: A możemy zrobić 1,5?
3: Dobra.
2: Dobra, no to biorę drugą też.
3: 8,5 tysiąca w środku, a kolejna cyfra to cyfra...
4: 0. 9-0-0. Ostatnią podajesz już sam, sprzedać ci jej nie możemy. 8,5 tysiąca masz w walizce. Co wbijamy?
2: Nie wiem, jedyne co mi przychodzi do głowy to jest 1.
3: Co ci mówi intuicja?
2: Dobra, zróbmy moją ulubioną liczbę 5.
4: 5. Ostatecznie?
3: 9005.
1: Szyfr niepoprawny.
3: A byłeś tak blisko!
4: 2 było na końcu. Ja Emil, no nic, 0,5 tysiaka na pocieszkę od nas za samą rozgrywkę dostajesz dzisiaj.
3: 500 zł.
2: Super. Dzięki wielkie. Tak czy tak zawsze coś.
3: Super.
4: Zamiast słuchać, jak inni się dobierają do tej kasy, ty spróbuj samemu. rmfmax.pl, tu czekają bonusy, tu można się zgłaszać. rmfmax.pl, tu wejdź do gry o 25 tysięcy złotych.
5: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Sali się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Gastorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

Fala upałów zbliża się do Polski. Już dziś mamy alerty IMGW na zachodzie. W części województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego dziś do 31 stopni, ale od jutra już 34, a później nawet więcej. Według synoptyków w pozostałych regionach kraju termometry dzisiaj wskażą lekko poniżej 30. Najchłodniej ma być na północnym wschodzie. Tam i tak ciepło, 25 stopni. Poza tym dziś wszędzie dużo słońca.

0: Synek, chodź, pokażę ci, gdzie mamy w domu kosztowności.
1: Dzień ojca był wczoraj, ale wskazówki życiowe to cały czas od RMF Max płyną.
0: Aloy Black, Sam Feld za nami w RMF Max. No i te kosztowności to niedługo będą w postaci kostek masła.
1: Ceny masła spadły o 37% mniej więcej w maju, a za chwilkę będzie znowu skok, więc już teraz wam mówimy, że warto się na to wszystko zabezpieczyć. Szykujcie miejsce w zamrażalniku.
0: Każdy ma sztabki, na jakie go stać. No, w filmach zazwyczaj safe jest za obrazem.
1: No,
0: u Polaków nad lodówką.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Bledka też dobrze się przygotowała na ten gorący letni klimat. To nowość w RMF Max, czyli utwór Tańcz od niej.
0: Oby tylko wynagrodzenia nie dostawała w kostkach masła.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
12: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
15: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy!
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
18: I po reklamie.

0: Gorącami, sami już upalne popołudnie. W większości regionów termometry wskazują dzisiaj do 28 stopni w cieniu. Więcej na zachodzie, dziś w części województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego 31 kresek. Najchłodniej dziś na północnym wschodzie, tam średnio 25 stopni. Poza tym w prognozach synoptyków na kolejne godziny popołudnia przede wszystkim dużo słońca. Miejscami może pokazywać się odrobina chmur, ale zupełnie niegroźnych.
1: Siema, po trzykroć. W końcu minęła trzecia. Ania, Fiołas, siemacie.
2: Czyli powinno być tak. Siema, siema, siema. Za chwileczkę zdradzimy wam, jaka jest najpiękniejsza plaża w Polsce. Skoro Polacy to właśnie tam jadą przede wszystkim, no to dowiedzmy się, gdzie konkretnie.
1: Jest nowy ranking, o tym za moment. Max. A to wszystko w towarzystwie najświeższych hitów. Męskie jak granie orkiestra. Ja się

0: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Zanim ruszycie w wakacyjne podróże, ruszajcie do Toyota Walder z dziećmi. Zapraszamy 28 czerwca na niedzielną giełdę samochodową. Na miejscu auta nowe i używane z gwarancją. Dla dzieci dmuchańce, słodkości i wakacyjne prezenty. Czekamy w niedzielę w Toyota Walder w Chwaszczynie i Rumi.
2: Może już jest w rankingu plaż niemieckich.
3: O Jezu! Ale... Nie chodzi o użytkowników, tylko o walory przyrodnicze i infrastrukturę.
2: Umówmy się, najpiękniejsza plaża to ta, którą robisz sobie w pokoju, wypakowując kąpielówki po wakacjach.
3: To zawsze podziwiam.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
12: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
13: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze.

0: Joe, jego End of Beginning w RMF Max. Ale my przecież nawet w połowie tego mundialu jeszcze nie jesteśmy.
1: Czego dzisiaj można się spodziewać po tych mistrzostwach, to już teraz sprawdzamy w mistrzowskim fleszu sportowym. RMF Max.
2: To jest mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witajcie. A dziś przed nami ostatnia faza grupowa na mundialu. Jak wygląda rozkład jazdy? To już pytanie do Cezarego Dziwiszka.
3: Mistrzowski rozkład jazdy o 21:00 w grupie B. Szwajcaria zagra z Kanadą, Bośnia i Hercegowina z Katarem o tej samej porze. O północy gra grupa C. Maroko z Haiti, Szkocja z Brazylią, Canarinhos w tym meczu bez kontuzjowanego Rafini, czy zatem z Neymarem.
2: No właśnie, a pytany o to Carlo Ancelotti odpowiada bardzo enigmatycznie, że Neymar jest dostępny, cały tydzień trenował i może zagrać. Tak jak reszta drużyny. No nie brzmi to jak stuprocentowa deklaracja. A polscy siatkarze wracają do gry w Lidze Narodów. W Gliwicach zaczyna się dziś drugi turniej VNL. O 20:00 biało-czerwoni zmierzą się z Belgami.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz

0: Co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
6: Gorące, miejscami już upalne popołudnie. W większości regionów termometry wskazują dzisiaj do 28 stopni w cieniu. Więcej na zachodzie, dziś w części województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego 31 kresek. Najchłodniej dziś na północnym wschodzie, tam średnio 25 stopni. Poza tym w prognozach synoptyków na kolejne godziny popołudnia przede wszystkim dużo słońca. Miejscami może pokazywać się odrobina chmur, ale zupełnie niegroźnych.

0: gramy na najgorętsze hity w RMF Max, żeby ciut was przygotować na te upały, które w Polsce mają pojawić się w weekend i w przyszłym tygodniu też będziemy w nich pracować.
1: Nawet 40 stopni, te granice przekroczymy w niektórych miejscach w Polsce. Czy można tak legalnie wyjść z pracy, bo jest gorąco? Czy to jest siła wyższa? No okazuje się, że nie. Pracodawca musi nam zapewnić napoje, ale nie jest to powód, żeby jak jest mi gorąco, to od razu wychodzić. Chyba, że...
0: Czekałem na to, chyba, że...
1: Kolega zauważy u ciebie ewidentnie przegrzanie organizmu, czyli przyspieszony puls, bicie serca, wiesz, ból głowy.
0: Ciągle do mnie mówisz, pogrzało cię, a jakoś non-stop do tej roboty chodzić muszę. A to trio chyba ciepłolubne, bo nadal chcą więcej.
1: Fukaj, Liwka i Enklawa w RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: I po reklamie.

0: Czas na świeżą prognozę pogody w RMF Max. Według synoptyków do końca dnia w większości regionów pozostanie słonecznie. Miejscami może pokazywać się trochę niegroźnych chmur. O deszczu dzisiaj raczej nie ma mowy. Na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie przez 28 w większości regionów do 31 na zachodzie. Tam już obowiązują alerty IMGW, ale od jutra upalnie będzie już w większej części kraju.
1: To zawsze dobra wiadomość. Minęła czwarta w RMF Max.
2: Jest nowa moda na letnie filmiki w internecie. Jejku, kochany, musicie zostać z nami i musimy wam o tym powiedzieć.
1: Train surfing, o tym zaraz w RMF Max. Ale najpierw coś na dobrą podróż z pracy do domu. Wiktor Waligura to za moment, będzie też Nelly Furtado.
2: A na start Eben i jego Halo.

0: Cztery pory roku to Wiktor Waligura w RMF Max. Ale tylko jedna z tych pór wspomaga durne pomysły i niestety właśnie trwa, albo stety, bo to lato.
1: Uwaga, moda na train surfing, czyli podróżowanie na dachu pociągu albo z boku wagonu, jak człowiek jest przyczepiony do tego pociągu.
0: No to źle brzmi, a jeszcze gorzej wygląda.
1: Ale jednak mimo wszystko ludzie chcą to robić i co gorsza, no wieje tam niesamowicie, a ubezpieczyciel nawet nie wie, na co zabezpieczył takiego podróżującego.
0: Żeby nakręcić wyjątkowy filmik na dachu pociągu, dziś mamy AI, kochani, nie trzeba życia narażać, a w ostateczności mam rozwiązanie, jak przeciwdziałać.
1: No?
0: Pociągi cabrio, co wy na to?
1: Pomysł, że łeb urywa.
0: Ja bym spróbował.

0: David Guetta i Bibi Rexa, Sad Girls. My w ten weekend poprawiać będziemy humory wszystkim w Wadowicach, bo to tam kolejny przystanek naszej koncertowej trasy Lato na Maxa.
1: Będzie przemiło, będzie chillowa strefa, będą nagrody od RMF Max, DJ Sety i do tego jeszcze Grzesiek Chyży choćby na dużej scenie. To macie na wyciągnięcie ręki. A w Europie pojawia się jeszcze mnóstwo śmiesznych festiwali. Na jakie pomysły ścigają się organizatorzy? O tym zaraz. RMF Max.
2: Reklama. Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Tak działa Max.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Roździńskiego 204 zaprasza.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.

0: brzmi tak, jakby był zaprojektowany do panteonu mundialowych hitów.
1: Polska 2080. Może wtedy te mistrzostwa uda się zorganizować?
0: Okropne.
1: Jest szansa, że Shakira wtedy nie będzie brała udziału w konkursie na mundialową piosenkę. Anka i Fiołas. My natomiast normalnie, regularnie jutro po 13 zapraszamy w RMF Max. Zadbamy o to, żeby robota sama się robiła.
0: Ogromnie wam dziękujemy za tę wspólną roboczą środę i polecamy, zostańcie z naszymi kolegami z kanału nadawczego. Oni teraz startują z robotą. Do usłyszenia jutro, buziaki!
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.

0: rację.
1: Adamet, z pasji do rozwoju.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: No i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

Czas na świeżą prognozę pogody w RMF Max. Według synoptyków do końca dnia w większości regionów pozostanie słonecznie. Miejscami może pokazywać się trochę niegroźnych chmur. O deszczu dzisiaj raczej nie ma mowy. Na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie przez 28 w większości regionów do 31 na zachodzie. Tam już obowiązują alerty IMGW, ale od jutra upalnie będzie już w większej części kraju.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: I po reklamie.

0: на Макса.
1: Хіти на Макса.
0: Хіти на Макса.
2: Już godzina 17, czas na kolejny Flash RMF Max. Maciek Borchulski, zapraszam. Polska jest w tym roku pierwszym wyborem rodaków na wakacyjne wyjazdy. Ponad połowa z nas spędzi letni urlop w kraju. Tak wynika z badań Travelist oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Gdzie będziemy jeździć najchętniej?
3: Zdecydowanie nad morze. Co trzeci wyjazd obierze kierunek na północ Polski i to mimo, że ceny noclegów rosną. To również dlatego, że zmieniają się nasze wymagania w czasie urlopu. Z badań wynika, że chcemy, by było podobnie jak na zagranicznym all inclusive. Coraz bardziej zależy też nam na hotelowych udogodnieniach, takich jak basen kryty czy jacuzzi, bo przecież polskie morze bywa kapryśne. Chcemy też wydać mniej niż za granicą.
2: Tyle Igor Skrzypek.
1: To jest RMF Max.
2: Znamy już szczegóły wakacyjnych zmian w rozkładach jazdy tramwajów i autobusów w Krakowie. Od weekendu część linii zostanie zawieszona, część pojedzie rzadziej. Niektóre jednak, co może Was zaskoczyć, zostaną wzmocnione.
4: Jeśli chodzi o tramwaje, przede wszystkim trzeba wspomnieć o linii 8. Ta linia w roku szkolnym kursuje cały dzień co 7,5 minuty. Natomiast wakacje dotychczas była przycinana w szczycie do 10 minut, ale poza szczytem już tylko do 20. Więc w praktyce poza szczytem kursowała blisko trzykrotnie rzadziej niż w roku szkolnym. I to było dla nas niezrozumiałe, bo ta linia jest taką linią magistralną, tutaj główną, łączącą Borek Fałęcki czy Łagiewniki z centrum. W tym roku linia poza szczytem wakacje będzie jeździć już częściej, bo co 10 minut, a nie co 20, więc bardzo, bardzo na plus.
2: Ze zmian na plus to także zwiększenie częstotliwości linii do lotniska w Balicach. 300 pojedzie od soboty co 10 minut, dodaje Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Temperatura tymczasem rośnie. Warszawa szykuje się na upał. Miasto apeluje przy okazji do mieszkańców o unikanie słońca i zachęca do chowania się w cieniu. Dodatkowo będą też uruchomione kurtyny wodne.
5: Upały dotarły już do Warszawy w związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami od środy. Na ulicach miasta zostaną uruchomione zraszacze wodne. Od jakiegoś czasu można już także korzystać z miejskich poidełek. To są rozwiązania, które pomagają schłodzić się podczas gorących dni, ale też przypominają o potrzebie nawadniania organizmu.
2: Tyle Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Rewolucja w kontroli bezpieczeństwa na lotnisku w Modlinie. Już w przyszłym roku port ma całkowicie znieść uciążliwy limit płynów w bagażu podręcznym. Informacje ważne dla podróżnych odlatujących z tego podwarszawskiego lotniska ma nasz reporter.
6: Prezes lotniska Jacek Kowalski zapowiedział natychmiastowe rozpisanie przetargu na zakup i montaż nowoczesnych skanerów trójwymiarowych. Inwestycja ta ma diametralnie przyspieszyć odprawę i postawić Modlin w jednym rzędzie z najnowocześniejszymi lotniskami w Polsce. Informacja ta padła podczas oficjalnego otwarcia nowego terminala pomocowego, który już od wczoraj obsługuje podróżnych. Warto przypomnieć, że nowoczesne skanery montuje właśnie lotnisko Chopina.
2: A to był Przemek Mzyk.
1: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
2: Dziś synoptycy prognozują dużo słońca i tylko miejscami więcej chmur, ale deszczu nie powinno być najchłodniej. Nad morzem w rejonie Gdyni czy Sopotu tam 25 kresek, także możecie już sobie zgadywać, ile jest na pozostałym obszarze kraju. Sporo. W centrum, w Warszawie czy Łodzi termometry pokazują 28, najcieplej w Zielonej Górze, tam już 3 dychy. Wiatr słaby, tylko chwilami silniejszy, a ciśnienie w całym kraju utrzymuje się na wysokim poziomie. Upał potrwa co najmniej do niedzieli, jak nie dłużej.
1: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
7: Jak się schłodzić? To pytanie na dziś. Jeżeli macie jakieś sprawdzone metody, dajcie znać Messenger RMF Max. Tak chciałem zacząć dziś.
8: Bardzo dobrze zacząłeś, ponieważ my na tym Messengerze jesteśmy z wami w kontakcie do 20, bo to jest kanał nadawczy i tutaj gracie bardzo ważną rolę, a my tylko pomagamy. Siwek i Borycka, cześć.
7: Siemano.
8: 17.03 jak coś.
1: Max.
8: Fajny ten bicik jest.
7: Dobry bit wylatuje w głośnik. To How Does It Feel, to Dub Dogs, a my z wami jesteśmy, jak wspomniała Justynka, do godziny 20 i mamy jeszcze dużo takich bangerów.

0: Uczmy, jak się chłodzić.
1: Na ochłodę najlepszy arbuz. Na śniadanie sałatkę z arbuza. Do południa koktajl z arbuza. Po południu mrożony arbuz. Wieczorem lody z arbuza. Super ochłodzenie.
2: Nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
3: I to się akurat dobrze składa, bo ja na przykład arbuza jeszcze nie jadłam w tym roku i teraz czuję się po prostu zainfluencowana.
0: Jedyny arbuz, który nie jest dobry na ochłodzenie, to ten arbuz, którym jechałem dzisiaj.
3: Tam nie było klimy po prostu, tak?
0: Absolutnie nie polecam.
3: Ale ten arbuz też nam się pięknie skleja z tym, o co chcieliśmy was zapytać dzisiaj, bo zawsze o tej porze zadajemy pytanie, wy piszecie na Messengerze RMF Max, a potem my z waszych odpowiedzi układamy piosenkę. I dziś pytanie brzmi, co byś teraz zjadł albo zjadła?
0: No teraz to wszyscy arbuza, ale postarajcie się wrócić myślami do tego momentu jeszcze 2 minuty temu. To wtedy mieliście ochotę zjeść. Messenger RMF Max, tam jak zawsze czekamy na odpowiedzi i jak zawsze wszystkie umieścimy w piosence, którą osobiście napiszemy.
3: I potem ją wam wyślemy na Messengerze, także będzie okazja, żeby się pochwalić znajomym. A jak?
0: A jeszcze w radiu puścimy tą piosenkę.
3: O, no pewnie.
0: Pełen wypas.
3: A ja? RMF Max.

0: To opieki Becky G, Latino na ten gorąc. Dzisiaj jeszcze 15 po 5, to jest kanał nadawczy w RMF Max. I ja się trochę dziwię, jak to jest, że my pytamy, co byście teraz zjedli i pojawia się już któryś z kolei kebab w tych odpowiedziach. I jak można jeść kebab, jak jest tak gorąco, ja się pytam.
1: Po prostu kebab jakby chyba jest tak domyślnie czymś, na co mamy ochotę jako Polacy.
0: Okej, okay, może tak być.
1: Rodzimy się z tym, od razu mamy ochotę na kebaba.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać, co byście teraz zjedli, my potem z tego zrobimy piosenkę. A ty się chciałeś podzielić jakąś historią, która dziś się wydarzyła, przydarzyła
1: to
0: tobie.
1: To jest smutna historia o na zawsze utraconej godności. Byłem ostatnio w parku, no. Siedziałem sobie na ławce, miałem kawkę i gazetę. I tak patrzę w oddali na osiedlowym boisku, dwóch chłopaczków siedzi sobie na bramce i mówię, ale super, młodzież... Nie przy komputerze,
0: grają,
1: prawda?
0: Na boisku. Siedzą w tych
1: super,
0: telefonach,
1: nie?
0: Ekstra, no.
1: A potem zorientowałem się, że już jednak nie jest tak miło, bo jak ja przesiadywałem na takich bramkach osiedlowych, to na takich panów z gazetą na ławce mówiło się stary dziad. Pozdrawiam. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tak niby ciągnie, ale nie zawsze jak ciągnie, to się to uda. No na przykład Polsce na mundialu się nie udało pojawić, mimo że nas ciągnęło, tak?
2: No tak, najgorzej to jak ciągnie od podłogi, do wilka można dostać.
1: Tak jest. Mistrzowski plecz sportowy przed nami, sprawdzamy co się dzieje. Max!
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam Was ponownie. Dziś o 19:00 bez mundialowych zmagań, to ostatnia kolejka fazy grupowej, a to oznacza, że mecze muszą się odbywać w tym samym czasie, więc dziś start o 21:00. Bośnia i Hercegowina kontra Katar, a do tego Szwajcaria, Kanada. W tle boiskowych zmagań skandal. Piłkarski komentator Jorge Chipivera pozbawiony przez FIFA akredytacji. To efekt pełnej obraźliwych słów tyrady skierowanej przeciwko organizacji i sędziom wygłoszonej podczas meczu Paragwaju z Turcją.
5: Labrones! Labrones! Infantino! Sos el responsable de esto!
4: W skrócie prezenter nazwał Gianniego Infantino i sędziego złodziejami, oskarżając ich o zabijanie piłki nożnej.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.

0: Byłem na wakacjach we Włoszech w zeszłym roku, dlatego znam wiele włoskich słów, wśród nich Italo Disco właśnie, to jest moje ulubione, za jego pomocą można się porozumieć z tym narodem.
1: Przenieść tam. Tak. Ja widzę, że ty już właśnie przeskakujesz na włoski, dlatego tak trudno jest ciebie dokończyć zdanie. No to jednak ta dwujęzyczność taka bywa, słuchaj.
0: Si.
1: No to włoskie upały, słuchajcie, przed nami. Naprawdę będzie gorąco, uważajcie na siebie, a szczegóły sprawdzimy za chwilę w pogodzie.
0: Naturliś.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na

0: agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: I po reklamie.

0: Mixa.
1: Dziś synoptycy prognozują dużo słońca i tylko miejscami więcej chmur, ale deszczu nie powinno być najchłodniej. Nad morzem w rejonie Gdyni czy Sopotu tam 25 kresek, także możecie już sobie zgadywać, ile jest na pozostałym obszarze kraju. Sporo. W centrum, w Warszawie czy Łodzi termometry pokazują 28, najcieplej w Zielonej Górze, tam już 3 dychy. Wiatr słaby, tylko chwilami silniejszy, a ciśnienie w całym kraju utrzymuje się na wysokim poziomie. Upał potrwa co najmniej do niedzieli, jak nie dłużej.

0: Dawid Podsiadło o sprzątaniu swojej nowej piosence na błysk w RMF Max, a my dzisiaj o jedzeniu. Daliście znać na Messengerze RMF Max, co byście zjedli, a my zrobiliśmy z tego piosenkę.
1: Ilość kebabów, które przyszły na naszego Messengera jest niepokojąca, ale posłuchajcie piosenki.

0: Fitness Max.
1: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Takie są fakty. Pół Polski ma ochotę na kebaba w ten upał. Nie wiem, muszę po prostu to przemyśleć jeszcze.
4: To są sprawdzone źródła, same fakty.
3: Kanon nadawczy w RMF Max. Bądźcie blisko.

0: Znowu to zrobiłam i przez przypadek wsłuchałam się w tekst tej piosenki.
1: Ajajaj, najgorzej.
0: Wiem, że nie można tego robić.
1: Pitbull nie jest do słuchania tekstów. Pitbull jest po prostu do dobrego bawienia się i absolutnego tak. nieprzejmowania niczym innym.
0: Dokładnie do tego jest Pitbull. I kanał nadawczy w sumie trochę też. O 18 ważne wiadomości we Fleszu, a po 6 wjeżdża zagadkowa środa i to dopiero będzie zabawa.
1: Jedyne, co nas różni od Pitbulla, to odrobina włosów.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Tu RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Czas na flash, jest godzina 18. Zapraszam. Bez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale z czołówką europejskich polityków i przedstawicieli biznesu, jutro i w sobotę w Gdańsku odbędzie się rządowa konferencja na rzecz obrony Ukrainy. W związku z organizacją wydarzenia i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w różnych częściach miasta zostały lub zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego oraz parkowania. Utrudnienia między innymi na Letnicy i w okolicach ECS.
3: W rejonie Letnicy kierowcy powinni liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu oraz okresowym utrudnieniami wynikającymi z przejazdów delegacji uczestniczących w konferencji. W okolicach Europejskiego Centrum Solidarności zamknięta będzie ulica Nowomiejska, a w rejonie Placu Solidarności ulica Doki oraz Drogi do Wolności należy spodziewać się zwiększonego ruchu pieszego, czasowych ograniczeń parkingowych.
2: Mówiła Paulina Hełmińska z Urzędu Miasta Gdańska. Te zmiany będą obowiązywać dziś od północy do końca soboty.
0: To jest RMF Max.
2: Warszawski Zarząd Rozbudowy Miasta podzielił się informacjami o najnowszych działaniach w stolicy. Sporo dzieje się w Rembertowie i nie chodzi tu tylko o budowę tunelu pod torami kolejowymi. W programie poprawa układu drogowego.
4: Podpisaliśmy umowę z firmą AZ na ponad 1 milion złotych na projektowanie odcinka budowy drogi łączącej Cyrulików z ulicą Strażacką i przebudowę Alei Generała Chruściela na odcinku od budowanego tunelu do skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Tutaj projektant ma 16 miesięcy na realizację tego zadania. To jest to, co nowego wydarzyło się w Rembertowie.
2: Mówi szefowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska. Sezon rowerowy ruszył już na całego, a Miejski Zarząd Ulicy Mostów w Katowicach ogłosił kolejne przetargi na budowę nowych odcinków dróg rowerowych. To mają być inwestycje, które zwiększą komfort i bezpieczeństwo rowerzystów. Na pierwszy ogień pójdzie trasa rowerowa numer 602.
5: To z jednej strony kompleksowa modernizacja blisko 9-kilometrowego fragmentu regionalnej trasy rowerowej numer 602. Właściwie wytyczenie tej regionalnej trasy rowerowej i podniesienie standardu tej infrastruktury rowerowej, która już na tej trasie się znajduje, do tego standardu regionalnych tras rowerowych. A więc tam, gdzie mamy nawierzchnię z kostki, gdzie jest to możliwe, będziemy tą nawierzchnię wymieniać na nawierzchnię asfaltową. Pojawi się oczywiście odpowiednie oznakowanie wskazujące, że jedziemy po tej regionalnej trasie rowerowej numer 602.
2: Mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. Frekwencja na piłkarskich mistrzostwach świata może osiągnąć rekordowy poziom pomimo wysokich cen biletów i ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. W 44 dotychczasowych meczach łączna frekwencja przekroczyła 2,8 miliona, a stadiony średnio były wypełnione niemalże w 100%, więc ciężko się do czegoś przyczepić.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Środa będzie w całym kraju ciepła i pogodna aż do późnych godzin wieczornych, a i nocą też raczej ochłodzenie nie takie, jakiego byśmy chcieli. Najchłodniej nad morzem, Gdańsk, Gdynia, Sopot. Termometry i tak pokazują tam dzisiaj 25 stopni. W centrum, w rejonie Warszawy czy Łodzi 28, Zielona Góra to już 3 dychy. Wiatr słaby do umiarkowanego, ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie. Opadów dziś nie będzie, jutro znowu upał.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Stan na godzinę 18.03. Nadal ciepło, nadal gorąco.
7: Jak coś się zmieni, damy znać.
6: Tak.
7: Więc prawdopodobnie nie damy. Więc nie liczcie na to. Andy Dust i Charis z numerem Zokaria na początek tej godziny w RMF Max. Zaraz później Rihanna i Disturbia.
6: No i wjeżdża zagadkowa środa też za chwilę, więc bądźcie blisko, tutaj Siwek i Borycka.

0: Jak zrobić tak kultowy numer? Nie wiadomo, bo nikt jeszcze aż tak kultowego wciąż nie zrobił. To Rihanna, Disturbia.
1: Ach.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
1: I tym sposobem już rozwiązałeś pierwszą zagadkę na dziś. Takiego numeru nikt jeszcze nie zrobił i jeszcze posłodził Rihannie. Dwa w jednym. No ale dobra, no wy też jakąś zagadkę musicie rozwiązać dzisiaj.
0: Umysły w ruch.
1: Tak.
0: Niezbyt szybki, niezbyt mocny, spokojnie. Jest w końcu 18:10 w środę.
1: I jest gorąco, więc też, żeby nie przegrzać tych synaps tam.
0: Absolutnie nie wolno. To będzie taka zagadka w punkt. Żeby trochę poruszać tym mózgiem, ale nie za bardzo. Zagadka, proszę bardzo, Justyna Borycka.
1: Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu. Drugi, że dopiero w połowie lipca. A trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Odpowiedzi na to pytanie znów szukamy na Messengerze RMF Max. Kreatywne, dziwne tropy, którymi będziecie podążać,
1: są jakieś
0: jak najbardziej wskazane. Wpadajcie na Messengera RMF Max, tam wysyłajcie głosówki z odpowiedziami, a zagadka brzmi, przypominamy, tak.
1: Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu, drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji.
2: Hity na maksa.

0: David Guetta, Run Run River w RMF Max. A co to dzisiaj za dzień?
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Taki właśnie to dzień. Dzień zagadkowej środy, więc zagadka brzmi tak. Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu. Drugi, że dopiero w połowie lipca. A trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
0: Ja miałem hipotezę, bo ja nie znam odpowiedzi poprawnej, że to dlatego, że po prostu nikt w truskawce nie siedzi.
2: To nie jest poprawna odpowiedź.
0: Tak jak w jajku i w ziemniaku. Pamiętajmy o tym. Inne odpowiedzi?
3: Żaden z tych panów nie miał racji, bo to byli po prostu posłowie.
0: Czy oni byli posłowie?
2: Nie, nie byli posłowie.
0: A, czyli przed słowem byli.
2: Tak.
0: A, rozumiem.
4: Słuchajcie, rozwiązanie tej zagadki znalazła moja siedmioletnia córka Maja, słuchajcie.
5: Truskawki się kończą w jesieni, a chodzi z tym, że jeśli są tańsze, to na koniec, na pożegnanie.
2: Na pożegnanie są tańsze truskawki.
0: No widzisz, to znaczy,
2: to
0: jeżeli,
2: ma sens?
0: Jeżeli mogę być trochę
2: tak
0: brutalny, siedmioletnia córka Maja brzmi wspaniale i na pewno zrobiła wiele rzeczy, ale na pewno nie znalazła odpowiedzi na zagadkę.
2: Tak, to prawda niestety. Także szukamy dalej, słuchajcie, nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Przypominam zagadkę. Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu, drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden nie miał racji. Dlaczego?
0: Głosówki na Messenger RMF Max wysyłajcie, a my pozdrawiamy Maję.
6: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
7: Mówią o nim Daddy Trance i rzeczywiście gra czasem trensy, ale tutaj mniej trensowy, ale bardzo imprezowy. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Marlon Hofstadt w numerze I Like. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
6: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
10: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Just keep watching.

0: Zagadkowa środa cały czas trwa w RMF Max. Tutaj hiciory Another i Ultra grają, a my pytamy. Bo Magda kupuje truskawki na targu i jeden pan jej powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu. Drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
1: Bo to był targ rybny.
2: Czy to był targ rybny, Justyna?
0: Nie, normalny bazar to był.
2: Głosówki na Messenger RMF Max, które mają inne hipotezy niż targ rybny, choć... Moje serce zdobyłeś. Dziękuję ci za tą odpowiedź. Tymczasem zostawiamy i zawieszamy na chwilę zagadkową środę. Czas na mistrzowski flesz sportowy. Rzucamy okiem w kierunku mundialu.
3: Tu znów mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Na początek kiepskie informacje z kortu. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Nasza tenisistka przegrała z Emmą Navarro. Dzisiejsze zwycięstwo pozwoliło Amerykance wyrównać bilans pojedynków z Polką na 2-2. A tymczasem na mundialu oczekiwanie na kolejną supergwiazdę. Hasło Neymar wciąż wywołuje bowiem ożywienie. Pytanie brzmi, czy brazylijski gwiazdor zagra w związku z kontuzją Rafini. Trener brazylijskiej kadry Carlo Ancelotti na konferencji nie udzielił jasnych odpowiedzi. Jest dostępny. Trenował cały tydzień i dobrze się przygotował na ten mecz. Może zagrać, tak jak reszta drużyny. Wszyscy się cieszymy, że jest z nami, bo oczywiście jego jakość może nam pomóc. Mecz Szkocja-Brazylia o północy.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: Epickie bity to Bibi Rexha i Faithless, to New Religion, to jest RMF Max, trwa zagadkowa środa. Przypominamy...
1: Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu, drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
2: Bo faceci nie mają nigdy racji.
1: Nie, no tak
3: bo
1: nie można.
3: I nie patrzy na to, ile kosztują, bo ma na nie ochotę.
0: Tak, trzeba żyć.
1: Ona je chce i ona je kupuje.
0: Wow.
1: Podoba mi się to.
0: Ona dostała chyba premię ostatnio.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
12: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
13: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
14: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: I po reklamie.

0: Макса.
1: Хіти на Макса.
2: Środa będzie w całym kraju ciepła i pogodna aż do późnych godzin wieczornych, a i nocą też raczej ochłodzenie nie takie, jakiego byśmy chcieli. Najchłodniej nad morzem, Gdańsk, Gdynia, Sopot, termometry i tak pokazują tam dzisiaj 25 stopni. W centrum, w rejonie Warszawy czy Łodzi 28, Zielona Góra to już 3 dychy. Wiatr słaby do umiarkowanego, ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, opadów dziś nie będzie, jutro znowu upał.

0: Czas na wielkie rozwiązanie, drodzy państwo.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Odpowiedzi były różne. Było ich dużo. Były profesjonalne i mniej profesjonalne. Ale jak będzie naprawdę? Przekonajmy się. Uwaga, przypominam zagadkę szybciutko. Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu, drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
0: Różne odpowiedzi, jak wspomniała Justyna, przychodziły, ale tylko jedna zbliżyła się do tej poprawnej. Posłuchajmy.
3: Żaden ze sprzedawców nie miał racji, ponieważ Magda po prostu je zje.
4: Ladies and gentlemen, we got them.
2: Cieszę się bardzo, że to rozwiązanie się udało znaleźć, bo teraz jak tak o tym myślę, to ono jest jednak trochę naciągane.
0: Nie.
2: Troszkę takie, wiecie, z twistem.
0: Coś ty.
2: Ale spoko, no czasem po prostu te zagadki takie w głowie powstają. Magda po prostu kupiła te truskawki i zjadła je jeszcze zanim wróciła do domu, więc po prostu ich już nie było i nie miało znaczenia, ile kosztują, czy będą w przyszłym tygodniu, czy nie.
0: Nie ma to znaczenia, nie miałoby to.
1: Które nie dają zasnąć.
2: Carpe diem.
0: Nic by to nie dało.

0: to nówka sztuka od Bledki. To numer Tańcz, letni, piękny, z klimatem i czuję, że będziemy do niego wracali często tego lata. Tańcz od Bledki można też na prywatnych playlistach zapisać. Oczywiście, że tak, czemu nie?
1: Oczywiście, że tak. Warto też sobie zapisać RMF Max na liście ulubionych stacji, które rozdają bilety, bo za chwilę kolejne wejściówki na Oshi All Stars Festival, który już w ten weekend, a tam na scenie m.in. BDS, Żabson i Bambi.
2: Reklama.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody, posłuchajcie. Od północy obowiązuje rozporządzenie ministra, które ustanawia nową kwotę za kurs reedukacyjny dla pijanych kierowców. Wzrost z 500 do 2500 zł za 2 8-godzinne serie wykładów. Co o tym myślicie?
1: Bardzo dobra wersja i uważam, że jeszcze powinno być większe kary.
2: Jeszcze dla tych, którzy jeżdżą po alkohol.
1: Dla tych, którzy jeżdżą po alkohol. Za dużo wypadków. Giną tylko ludzie niepotrzebnie z tego tytułu. A dorośli ludzie powinni brać odpowiedzialność za to, co robią, za swoje czyny. Także kary powinny być zdecydowanie wyższe.
3: Jak ktoś pije i wsiada za kierownicę, to już powinien mieć dożywotni zakaz tak naprawdę. Albo nawet powinny być kary więzienia, bo jestem kompletnym przeciwnikiem.
4: Sam bat może przestraszyć i bardzo dobrze.
0: Usłyszał w Poznaniu Benjamin Kubiak-Piłat.
5: To jest RMF Max.
0: Do Krakowa dotarła fala upałów. W najbliższych dniach termometry wskażą tam ponad 30 stopni. W takie gorąco mieszkańcy i turyści szukają ochłodzenia przy kurtynach wodnych.
6: Jest super orzeźwiająco, uwielbiam tą giełkę.
7: Wy skorzystacie jako nauczyciel, rozumiem, tak?
8: No tak, mamy dobry przykład dać.
7: Właśnie, trzeba tak, w takim razie pić dużo wody podczas takich upałów.
8: I nawadniać się tak, od środka i od zewnątrz.
7: A jak spotkacie mgiełkę, to robić tak jak dzieciaki.
8: Tak jest.
7: Bardzo ważna sprawa, taka mgiełka, żeby się schłodzić, nie? Jak najbardziej. Fajnie było, nie?
9: Tak. Ale to
8: fajnie. Tak.
7: Jak było pod mgiełką?
10: Fajnie.
7: To 3, 4, su.
10: RMF Max!
7: Zaliczone.
10: Wszystkim słuchaczom RMF Max. Dzień dobry.
0: Z małymi i dużymi rozmawiał Przemek Błaszczyk. A teraz przenosimy się do Świętokrzyskiego, a tamtejsi radni Sejmiku Wojewódzkiego przekazali zarządowi województwa petycję mieszkańców gminy Morawica. Chodzi o budowę obwodnicy Brzezin i Radkowic. Najświeższe informacje w tej sprawie przynosi Marcin Różyc, który informuje, że osoby mieszkające w Bieleckich Młynach i Piasecznej Górce sprzeciwiają się tak zwanemu północnemu wariantowi planowanej obwodnicy.
11: Mieszkańcy wskazują, że nowa droga miałaby przebiegać przez ich tereny i kończyć się włączeniem do Krajowej 73 przy rondzie w Bieleckich Młynach. Podkreślają, że wariant ten oznacza hałas, pył, drgania i wzmożony ruch ciężarówek. Proszą o wybór innej trasy lub zmianę lokalizacji skrzyżowania.
0: Co teraz stanie się z tą petycją?
11: Radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapewniają, że wezmą pod uwagę argumenty mieszkańców. Natomiast zarząd województwa czeka na raport z konsultacji społecznych i przygotowanie pełnej dokumentacji. Wszystkie trzy warianty obwodnicy mają swój początek przy planowanym rondzie. Przeciwników mają także pozostałe opcje, co mieszkańcy wyrazili podczas kwietniowych konsultacji.
0: Tyle od Marcina. Około 30 wydarzeń zaplanowano na rozpoczęty dziś 12. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka Nie Lalka w Białymstoku. Impreza potrwa do soboty.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: Kto nie ma klimatyzacji, ten po prostu się roztapia. Tak to mniej więcej wygląda. No i synoptycy prognozują nam dzisiaj nadal wysokie temperatury, nawet nocą 25. To jest najniższa wartość. Tak było w rejonie Trójmiasta dzisiaj. A oprócz tego w centrum koło 28, na południu już koło 3 dyszek. Jutro niestety nie będzie cieplej, a miejscami może być nawet goręcej. Szczyt tego wszystkiego w niedzielę.
12: Tu RMF Max i za chwilę będą się działy cudowne rzeczy, bo OSI All Star Festival na stadionie Legii w Warszawie już lada moment i my dziś dysponujemy wejściówkami na to wydarzenie.
13: Tak jest, będzie dobry konkurs, więc słuchajcie uważnie. A to jest taki gość, co ma taki przyjemny piasek w głosie, piasek nad morzem też już gorący. Kto na przykład już zaczął urlop, to można trochę pozazdrościć. Teddy Swims teraz w RMF Max.
12: Myślałem, że Andrzej Piaseczny.
13: Też by się nadał, no.

0: Ebony Hollow w RMF Max, 10 po 7, a my chyba coś obiecaliśmy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Oshi All Star Festival. 27-28 czerwca. To już lada moment. To na stadionie Legii. BDOS, White 2115, Japson, Young Iggy, Kuke 2115, Bambi, Sobel. Cudowny raperski line-up będzie się działo.
0: No, same gwiazdy, jak sama nazwa tego festiwalu zresztą wskazuje, to już w ten weekend w Warszawie, więc jeśli ktoś z was chciałby się wybrać, to teraz trzeba wziąć udział w zabawie.
2: Tam-da-dam!
0: Czekaj, znaczy cztery chcesz?
2: Nie, ja chcę zrobić tam-da-dam.
0: To zrób, dobra, a ja powiem nazwę.
2: Tam-da-dam!
0: Państwa ciasta!
2: Państwa ciasta. I uwaga, państwo, ciasto, raper, mebel. W takich czterech kategoriach podajecie hasła, wysyłacie je na Messenger RMF Max. Ty odliczasz, czy ja?
0: X, Y, Z.
2: I stop.
0: E.
2: Na E.
0: Strasznie, państwo, strasznie trudne.
2: Bardzo trudne dałaś. Ale to nie moja wina, to Justyna dała.
0: No.
2: Państwo, ciasto, raper, mebel na literę E. Ale trudne, ty, ja bym nie dał rady. Dajcie znać, a ja wam puszczam dobry banger. To Alabama Ten, to nówka w RMF Max. Państwo, ciasto, raper, mebel na E. Messenger.

0: Somber i 12 to 12 w RMF Max. 17 po 7. Za chwilkę bilety na Oshi All Star Festival będziemy rozdawać, ale jeszcze wiadomości ze świata, słuchajcie, bardzo istotne, bo Chińczycy wyprzedzili Stany Zjednoczone, przynajmniej pod kątem komputerów. Okazało się, że taka najszybsza maszyna obliczeniowa na świecie, superkomputer, to jest teraz numer jeden w Chinach, a nie w Stanach Zjednoczonych, tak jak do tej pory.
1: Czyli na superkomputery wygrywają.
0: Tak.
1: A na supermeny ciągle Amerykanie, także jest 1-1.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Mówią o nim Daddy Trance i rzeczywiście gra czasem trensy, ale tutaj mniej trensowy, ale bardzo imprezowy. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Marlon Hofstadt w numerze I Like. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
5: Hot Bands Extra.
3: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Modelki lecą już w lato w RMF Max. A kto tu jeszcze poleci na Oshi All Star Festival w ten weekend w Warszawie? No jest sporo szansa, że Maja. Cześć Maja.
1: Dzień dobry.
0: Maja taka już troszeczkę roześmiana, ale troszeczkę zestresowana, no bo wie, że przed nią jeszcze jedno małe zadanie, ale to będzie bardzo przyjemne zadanie.
2: Maja, jest przyspieszone bicie serca?
1: Jest.
2: Na myśl o tym, że tam BDOS, Żabson, Sobel na scenie przed tobą za chwilę mogą być, na kogo najbardziej byś tam chciała?
1: Na Bambi, na Yankee Diego ze wszystkich.
2: O, super. To się dobrze składa. Słuchaj, bo twoje zadanie teraz, ty, bo przecież musimy wrócić do pierwotnego zadania, tak?
0: Tak.
2: Państwo, ciasto, raper, mebel na literę E. Co tam było?
1: No to było lekcja, bo ja to pisałam tak, co muszę.
0: To ja ci mogę przypomnieć, bo ja mam to przed oczami teraz, słuchaj. Napisałaś tak: Ekwador, Eklerek, Eripe, Eksponator i jeszcze Elbląg dorzuciła miasto, słuchaj, wiesz, tak, żeby
1: no,
0: się tutaj popisać.
1: Dorzuciłam.
0: Ale powiedz, Eripe, to jest raper, którego też znasz, bo my pierwszy raz się spotkaliśmy.
1: No, znaczy to jest, ja wiem, usłyszałam, pamiętam, że się disował z BDOS-em.
2: O, proszę.
0: To ciekawa historia od
2: to
0: razu,
2: się,
0: proszę
2: co
0: bardzo.
2: To nieco rad, że od Mai dowiadujemy. Ale teraz, Maja, przed tobą zadanie. Przed tobą zadanie, żeby w 30 sekund minimum 3 wersy dorymować do tego, co my ci podamy. To, co my będziemy tobie wrzucać, to będą wersy wyciągnięte z tekstów raperów, którzy pojawią się na Oshi All Star Festival. Wśród nich między innymi Bambi, którą mówisz, że lubisz, więc mam nadzieję, że pójdzie łatwo. 3 wersy do dorymowania, Maja. 30 sekund. Gotowa?
1: Gotowa.
0: No to czas. Start. Czwarta 4, piąta 5, szósta 6.
1: W mojej głowie wódka, forsa stres, w twojej głowie wódka seks.
0: Ze mną będzie zachód słońca.
1: I Kalifornia.
0: A do słońca jakbyś dorymowała?
1: Bez końca.
0: Pięknie. Taki mały ja, taki wielki świat.
1: Mama mówi coś tam, chwila.
2: Dorymuj do słowa świat. Cokolwiek.
1: Jeszcze
2: dawaj.
1: Raz, jeszcze raz.
2: No. Jeszcze raz w sumie się rymuje moim zdaniem. Moim zdaniem świat się rymuje do jeszcze raz. Justyna.
0: No tak, no jest to, tak, jest to rym. Uznajemy.
2: Biały rym wprawdzie, ale...
0: Ale jest.
2: Ale jest.
0: Lecisz na Oshi All Star Festival.
2: Matko Maja, żyjesz?
1: Proszę?
2: Ty żyjesz, czy cię zaatakowało stado dzikich zwierząt?
1: Tak, jest po prostu cała grupa wsparcia ze mną.
0: Okej, okay. No to myślę, że grupa wsparcia też ma szansę się pojawić. Zobaczymy w jakiej liczbie, ale to już za chwilę pogadamy, dobra?
1: Dobrze.
0: Gratulacje jeszcze raz, a to już Lady Gaga w RMF Max.
1: Dziękuję bardzo.

0: abracadabra, czary mary, na osi All Star jedzie Maja, a my mamy dla was mistrzowski flash sportowy.
1: Bardzo ładnie zrymowałeś, Michał. Jestem z ciebie super dumna, naprawdę.
0: Ja właśnie od dziecka też chciałem być raperem, ale nie zostałem, nie wiem czemu.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: To mistrzowski flesz RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Turniej Ligi Narodów przed własną publicznością rozpoczynają właśnie polscy siatkarze. Biało-czerwoni w pierwszym meczu turnieju w Pre-Zero Arenie w Gliwicach grają z Belgią. Kolejnymi rywalami naszej kadry będą reprezentacje Turcji, Niemiec i Argentyny. Na tym dzisiejszym meczu jest Wojciech Marczyk, który przypomina, że bilans naszych siatkarzy w Lidze Narodów to 2 zwycięstwa i 2 porażki. A jaki jest bilans Belgów?
4: Taki sam, pokonali Bułgarów i Iran, ale przegrali z Serbami i Brazylią. W składzie biało-czerwonych na ten turniej są Wilfredo Leon czy Jakub Popiwczak, jednak w pierwszych meczach z Belgią i Turcją może ich jeszcze zabraknąć na parkiecie. Wiele wskazuje na to, że już dziś na parkiecie możemy zobaczyć Komendę, Śliwkę czy Szalpuka.
3: A na koniec mundiali Cristiano Ronaldo, który po swoich wczorajszych trafieniach z Uzbekistanem jest jedynym w historii piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 6 edycjach Mistrzostw Świata.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: swoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rozdzińskiego 204 zaprasza.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Milky i Just The Way You Are w RMF Max. To brzmi tak wakacyjnie, że bardziej się nie da, ale powiem szczerze, że jak tak patrzę na te prognozy na niedzielę, jak ma łupnąć prawie 40 stopni, to chyba będzie można tak naprawdę zupełnie, bez żadnych wyrzutów sumienia, po prostu leżeć na kanapie i nic nie robić. Cały dzień.
1: Kanapa.
0: To jest...
1: Kanapa to jest dobry pomysł.
0: To jest dbanie o zdrowie po prostu.
1: Tak. To dziękujemy ci za to usprawiedliwienie już tylko. Wypisane, możemy podpisać RMF Max. Można leżeć na kanapie. A czy rzeczywiście będzie można, czy rzeczywiście będzie tak ciepło? Zaraz prognoza pogody. Bądźcie z nami.

0: sprawdźmy to.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca, w piątek, widzimy się w Wadowicach.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: I po reklamie.

Kto nie ma klimatyzacji, ten po prostu się roztapia. Tak to mniej więcej wygląda. No i synoptycy prognozują nam dzisiaj nadal wysokie temperatury, nawet nocą 25, to jest najniższa wartość. Tak było w rejonie Trójmiasta dzisiaj, a oprócz tego w centrum koło 28, na południu już koło 3 dyszek. Jutro niestety nie będzie cieplej, a miejscami może być nawet goręcej. Szczyt tego wszystkiego w niedzielę.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max.

0: ale ja czuję lato przy tym numerze. Mm-hmm. Ale to dobrze wjeżdża.
1: Aha.
0: Moving to the Sun w RMF Max. Zaraz jeszcze więcej bangerów, przy których czuć lato w każdej części ciała. To będzie Hop Benz Ekstra z grabą. Już zaraz po 20.
1: Tak jest. A ja już założyłam szybkie okulary, bo wsiadam na rower i spadamy na dzisiaj. Jutro się widzimy tutaj po 5. Siwek i Borycka, wielkie dzięki. Tymczasem sprawdźcie jeszcze, co słychać w Tour de Clubie RMF Max.
2: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max. No i już wybiegamy w stronę weekendu, pierwszego wakacyjnego weekendu i piękne to będzie otwarcie wakacji w Poznaniu w klubie Słodownia. Impreza Nalko i zagrają dwie legendy polskiej sceny house'owej. Nasz kolega maksowy DJ Niewald, a razem z nim Bartes. Pojawią się tego wieczoru za dekami. Z Poznania, ze Słodowni przenosimy się do Krakowa, do klubu Poczta Główna. Tu też ciekawie i weekend w stylu retro. Michael Jackson, King of Pop Party. To w piątek będzie motyw przewodni, natomiast w sobotę lata 90. i 2000. rządzą na imprezie Disco Bank cyklicznej. I przypominajka jeszcze o Oshi All Star Festival na stadionie Legii w tę sobotę i w tę niedzielę. BDS 2115, Żabson, Sobel, Malik Montana, Kuke i wielu innych. I słuchajcie, nawet bez biletu tam się warto pojawić, bo pod stadionem będzie maksymalna ekipa, która będzie mieć dla was wyzwanie za bilet.
3: Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Marian, a gdzie mogę kupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Tu wieczorny mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Za godzinę startują dzisiejsze mecze na mundialu w rozkładzie Bośnia i Hercegowina, Katar i Szwajcaria, Kanada. A tymczasem piłka na rodzimym podwórku. Były trener Ajaxu Amsterdam, nowym szkoleniowcem Pogoni Szczecin, Hiszpan Oscar Garcia, został oficjalnie zaprezentowany przez klub.
2: I'm really excited to be here.
1: Cieszę się, że tu jestem i zaczynam nowy projekt ze wspaniałym klubem, który chce się rozwijać. Jestem tu, by pomóc. A tymczasem polscy siatkarze w Gliwicach zaczynają właśnie swój mecz w ramach Ligi Narodów. Przeciwnikiem naszych Belgia. A w inauguracyjnym meczu tego turnieju siatkarze Turcji pokonali Chiny 3-0, a siatkarze Argentyny wygrali z Niemcami 3-2.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Jest super, no bo jeszcze tylko czwartek do szkoły i oficjalnie będziemy zaczynać wakacje. No ja już nie muszę, ale wiem, że się cieszycie. Przemek Grabowski, witajcie w środę po 20:00. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery, mega premiery, Alesso i One Republic po raz kolejny razem dosłownie za kilka minut. A na 10:00 projekt Bauza, ich Magnetic.
4: Numer 10.

0: 15 latach. Wtedy dostarczyli nam emocje i czas na kolejny wspólny numer od Alesso i One Republic. Mega premiera tego tygodnia w RMF Max. In Your Eyes czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Myślę, że mogą się zbliżyć do sukcesu If I Lose Myself Tonight. Piękny klasyk już dzisiaj po tych 13 latach. Teraz kolejny świeży bit. Na razie poczekalnia listy Hop Benz. Na wasze głosy pod rmfmax.pl. Czeka także on, Cascade. Nie jest sam, gościnnie Leighton Jordani, Natalie Jane. Takie bity robią w USA. Meet Again.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

David Guetta po raz pierwszy, nie ostatni na liście Hot Bands. To będzie chyba taki muzyczny rekordzista zaczynających się powoli wakacji. David Guetta i Bibi Rexha, Sad Girls, to dziewiątka w zestawieniu. Sprawdzajcie nowości. Może ktoś przeoczył premierę od Alesso. Spoko, spoko, to się jeszcze zagra, jeszcze można głosować, jeszcze można komentować. rmfmax.pl. Za chwilę też David, ale nasz podsiadło. Teraz Daydream Affiliate, tajemniczy producent, którego polecam w numerze Playback.

0: sezon. Dawid Podsiadło, dzisiaj 8 na liście Hobbens. Jest sezon na czereśnie, truskawki. No jak się zrobi tak naprawdę gorąco, jak przyjdą te afrykańskie upały, jak to El Niño z Francji pojawi się nad naszym krajem już tak na dobre, to będzie też sezon na co? Na chłodniczek oczywiście. No to macie pomysł na weekend w kuchni. Proszę bardzo, nie ma za co. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do odliczania najważniejszych hitów. Dzisiaj będzie też kolejna nowość na liście Hobbens. Sony Fodera i jego Hałsiwa.
1: Sponsorem programu Hobbens jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
10: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
11: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
12: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind me to the Max.
0: 7. Numer

0: proszę sobie zapisać ten numer, dodać do playlisty, zabierać się na wakacje i oczywiście głosować na liście Hot Bands. Polecam wam jego muzykę, Sony Fodera i ten numer, świeży beat w RMF Max, Let Me Be In Your Arms. Ale to dobrze wlatuje tak przed startem wakacji oficjalnie. A gdzie będziemy witać oficjalnie wakacje? W Wadowicach Lato na Maxa już w piątek. Z zaproszeniem dla wszystkich Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Miejsce szóste dzisiaj, Girl Next Door. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.
1: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Sporo nowości dzisiaj w zestawieniu listy Hobbensy. Kolejne na czwartym przed chwilą. Fuka i Liwka, Enklawa. Chcę więcej. No i pierwsza piątka dla Mikolasa i Tripsa. Nasz Trips też zrobił coś mundialowego. Hard to be humble. Słychać było boisko piłkarskie, to na pewno. Teraz słychać będzie klubowy klasyk, który odświeża Bob Sinclair. Rozsiada się coraz wyżej. Już na trzecim śpiewa Kajsa. Tak, będziemy wchodzić w wakacje. I can't wait.

Alex Warren to gwiazda internetu, ale można chyba powiedzieć, że kiedyś internetu, teraz jego największą miłością jest muzyka. Nasza kolejna premiera tego tygodnia w RMF Max. Alex Warren wraca w numerze Passenger i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Bob Sinclair i Kaisa, I Can't Wait. Dwójka należała do projektu Dub Dogs z Brazylii. Ich How Does It Feel? No i na miejscu pierwszym mamy nasze męskie granie. Nareszcie to miejsce pierwsze dzisiaj. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i nareszcie męskie granie na szczycie listy Hobbence. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
2: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max. No i już wybiegamy w stronę weekendu, pierwszego wakacyjnego weekendu. I piękne to będzie otwarcie wakacji w Poznaniu w klubie Słodownia. Impreza Nalko i zagrają dwie legendy polskiej sceny house'owej. Nasz kolega maksowy DJ Niewald, a razem z nim Bartes. Pojawią się tego wieczoru za dekami. Z Poznania, ze Słodowni przenosimy się do Krakowa, do klubu Poczta Główna. Tu też ciekawie i weekend w stylu retro. Michael Jackson, King of Pop Party. To w piątek będzie motyw przewodni, natomiast w sobotę lata 90. i 2000. rządzą na imprezie Disco Bank cyklicznej. I przypominajka jeszcze o Oshi All Star Festival na stadionie Legii w tę sobotę i w tę niedzielę. BDS 2115, Żabson, Sobel, Malik Montana, Kuke i wielu innych. I słuchajcie, nawet bez biletu tam się warto pojawić, bo pod stadionem będzie maksymalna ekipa, która będzie mieć dla was wyzwanie za bilet.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Patryk spróbował szczęścia.
7: I co się stało?
8: Patryk! Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
6: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Kibica.
1: To jest kolejny mistrzowski flash sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Nieudany powrót Igi Świątek na kort. Polka w Bad Homburg. Przypomnijmy, rozegrała dziś pierwszy mecz po odpadnięciu z Rolanda Garrosa. Przejście na nawierzchnię trawiastą okazało się też trudne. Świątek przegrała z Amerykanką Emmą Navarro w trzech setach. A tymczasem na mundialu właśnie startuje mecz Bośni i Hercegowiny z Katarem. Remis nikomu tu nic nie daje. Jednocześnie odbędzie się także mecz Kanada-Szwajcaria. To w Vancouver stawka, pierwsze miejsce w grupie i mecz w 1:16 na tym samym stadionie. Pozostanie tutaj w Vancouver to nasz główny cel. Mówiłem, gdy zaczynałem tu pracę i gdy poznaliśmy format mistrzostw, że mamy jasny cel. Chcemy wygrać grupę. Dwa lata temu wszyscy myśleli, że zwariowałem, ale tego oczekiwałem. Mówił trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.

0: No i gdzie on się ukrył, ten kandydat na męża? Where is my husband? Witajcie po 21. No gdzie się ukrył, ukochany, ukochana, bo trzeba jeszcze poświętować, trwa dzień przytulania. Można się tak przytulić trochę po przyjacielsku nawet, naprawdę. To ja idę poszukać, do kogo by się tutaj przytulić, bo to w ogóle poprawia samopoczucie. Mam nadzieję, że ludzie nie będą ode mnie uciekać. Przemek Grybowski, witajcie w RMF Max. Za chwilę Wiktor Waligura, teraz na starcie naszego spotkania Swedish House Mafia i ich Wait So Long.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na Maxa.

Ludzie tańczą przy tym numerze w Krakowie, przy Mickiewiczu. Też tam dzieją się imprezy. Drenchill, Freed from Desire słychać także na rynku w Krakowie, kiedy ludzie chcą sobie potańczyć. Teraz premiera, przy której na pewno będziemy tańczyć, to Lumix. Jeden z najmłodszych tak naprawdę producentów, przynajmniej kiedyś, bo zaczynał produkować muzykę już w wieku 11 lat. Kiedy miał 17, pokazał Monstera, później Thunder, dotarł do miejsca pierwszego listy Hot Bands, no i wraca rozpędzony hicior. Jest tutaj trochę bitów na minutę. Lumix premierowo w RMF Max, jego Self-Aware.

0: Wieczorne espresso te Sabriny Carpenter, a teraz też wieczorne zaproszenie. Kto z Was chce na fajny festiwal z RMF Max? No zapraszamy, prezentujemy także Fire Festival, bardzo ciekawy line-up. No i zapraszamy na grę miejską. Jutro możecie złapać RMF Max na mieście i też mieć bilety na Fire. Jutro będziemy w Częstochowie, w piątek będziemy w Katowicach. Kto chce być tam razem z nami i kto nas złapie? A kto słucha Graby, złapie Dawida Podsiadło. Za chwilę jego nowość na błysk. Wróci także Calvin Harris i niezapomniany hicior na wakacje, czyli Sama.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Nie czekaj i już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Witman w Gdańsku Oliwie.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Mega Klimat robí Eben, jego head w RMF Max. Teraz mega kawałek od Roxy i White'a, rozpędzony, energetyczny, tak akurat na energetyczne urodziny 23. Dzisiaj świętuje Marek. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół na rmfmax.pl. Marek na maksa, wszystkiego naj. Pozdrawia cała ekipa z magazynu, żeby palety zawsze były lekkie, skanery działały za pierwszym razem, a kierownik miał zawsze wyjątkowo dobry humor. 100 lat Marek, no dzisiaj już po pracy, tak na luzaku. Roxy White od przyjaciół Marek. Dla ciebie.

Zamykam oczy i typuję jedynkę jeszcze na początku wakacji na liście Hobbends. Teddy Swims i jego nowość przed chwilą. Mr. Our All, jak on śpiewa. No śpiewają także doskonale na naszych imprezach. Witamy wakacje w Wadowicach w piątek. Lato na maksa. Na scenie RMF Max Grzegorz Chyży, który zaśpiewa swoje wszystkie największe hity. Te, do których tańczycie i które znacie z RMF Max, zmiksuje nasza Ola Bieniasz w swoim DJ secie. A na scenie pojawi się także Mortalcio. Co wy na to? Kto będzie z nami? Szczegóły na rmfmax.pl. Będzie nasza ekipa, będzie zabawa już w piątek.

0: Hit tak końcówki zimy i wiosny. Holendrzy z Anapa, Talk to You. Oczywiście będziemy słuchać także w wakacje, ale my tutaj w RMF Max już powoli obstawialiśmy i bawiliśmy się, próbowaliśmy wytypować propozycje na hit tego lata. I mam taką jedną, to Run Run River, kawałek, który zrobili razem David Guetta i Alok. Usłyszycie dosłownie za kilka minut.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

I jeszcze jeden, jeszcze raz bujamy się, śpiewamy, tańczymy. Run, Run, River, szybko wpada w ucho. No i kto się zgodzi z grabą, że to może być jeden z największych hitów lata na maksa 2.6. David Guetta i Alok. Kto by się spodziewał, że takich dwóch zrobi wspólnie kawałek. Run, Run, River. Czekam wasze głosy także na liście Hot Bands. Może tak akurat na starcie wakacji w piątek. To będzie nasza nowa jedynka. Tego im życzymy.

Out of Touch, stary numer przerobiony, United Nations przerobiony też już sporo czasu temu, ale wracam do tego z wielką przyjemnością. Teraz nowości, które polecam już na wakacje i w szczególności na upały. Od projektu Jubel ze Szwecji, ich Ocean House, taki dom nad oceanem, tam to się na pewno można schłodzić wskakując do wody, albo u nas nad Bałtykiem woda zimna. Przyda się chłodzenie w weekend, bo te europejskie upały rozgoszczą się także nad Polską. No, w Wielkiej Brytanii zrobiło się gorąco. W Londynie temperatury prawie do 40 stopni i tamto ludzie się gotują w pociągach. Może macie w Wielkiej Brytanii rodzinę, przyjaciół, warto do nich zadzwonić, zapytać się, jak oni się tam mają, jak oni się tam chłodzą. A na chłodzenie właśnie ta nowość, Jubel, świeży bit w RMF Max, Ocean House.

The First Time Damiano David robi nam wieczór. A teraz wiadomość z Paryża. Dziewczyny zrobiły sobie wczoraj wieczór. Madonna ma nową przyjaciółkę, nowego best frienda, tak, BFF, albo przynajmniej BF. Jak nie best friends forever, to best friends teraz. Charlie XCX i Madonna. Wczoraj widziano dziewczyny na pokazie mody w Paryżu, a później była impreza w jednym z paryskich klubów. No to dziewczyny na pewno się spociły, bo tam mega, mega gorąc. Zostańcie z RMF Max, za chwilę też mega gorący kawałek. Ale Farben i jego Body Talk.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: A Zizam od Eda Sheerana. Co tam jeszcze w świecie muzyki? Na pewno kojarzycie chłopaków z BTS, wielkie gwiazdy K-popu. Jedną z największych jest chyba Jungkook, który jako taka gwiazda też dorobił się psychofanek. Jedna z nich z Brazylii to nawet poleciała do Korei, żeby go odwiedzać w domu. Dzwoniła do dzwonka Jungkooka 133 razy. No i teraz dostała zakaz zbliżania się, a nawet karę więzienia, ale na razie jeszcze w zawieszeniu. 133 razy. No jakby jakaś fajna sąsiadka dzwoniła, taka miła, która lubi Ariane Grande, to zawsze można zaprosić na kawę. Ariana teraz. Nasza nowość w RMF Max. Ariana Grande na wakacje. Hate That I Made You Love Me.
1: To jest nowość RMF Max.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, udało się, nareszcie, to nasza dzisiejsza jedynka na liście Hot Bands, męskie granie. No to teraz nareszcie coś bardzo świeżego, Afro House'y na wakacje z RMF Max. Niemiec Topik zrobił kawałek z Becky G. No i co z tego, że z Niemiec potrafi połączyć afrykańskie bity i głos Becky G i jej klimaty w numerze Sorry Papi. To może być wysoka pierwsza trójka jutro, tak to czuję. Topik, Becky G teraz.

0: Tak właśnie brzmi lato i tak właśnie brzmią modelki. Uwielbiamy ich bity. Dziewczyny, dziękuję też za wsparcie na liście Hot Bands. Lubię cię. Jak lato? Co wy na to? Kto kocha modelki? Wskakuje, głosuje na rmfmax.pl. Zostańcie z nami, bo będzie jeszcze trochę dobrego bitu i nowości. Nie wiem, czy słyszeliście nowość na wakacje od Bledki. Tańcz. Będzie, będzie. I to już za kilka minut.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Patryk spróbował szczęścia.
4: I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: I po reklamie.

Lubię taką wolność czuć, aż człowiek też czuje i sam się rusza. Też tak mieliście. Bledka i jej nowości Tańcz. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Pozdrowienia dla tych, którzy pakują się z radością jutro do szkoły, bo no jeszcze tylko ostatni czwartek i w piątek będziemy zaczynać. Wakacje 2-6, lato na maksa i myślę, że w trakcie lata będziemy słuchać także bitów tego gościa. To Yearbox i Graceland, a za chwilę Milki w remiksie Davida Guetty.

Imprezy Bob Sinclair i jego World Hold On wciąż kręci, nóżka sama chodzi. Teraz nowość, przy której też będziecie chcieli się poruszać. No warto przy tym numerze można zrobić formę na lato, jak nie tegoroczne, to przeszłoroczne. Shimza i Arko, nasza nowość ostatnich dni w RMF Max. Dobre Afro House'y, które polecam wam na lato. Ten kawałek też czeka na wasze głosy, nawet o tej porze na liście Hot Bands. Fire, fire.

Dopóki się nie znudzisz, Mia i Zalia zrobili mega kawałek. Co tam jeszcze w świecie muzyki? Na pewno kojarzycie takiego DJ-a Joel Corey. Joel Corey ma nową przyjaciółkę. Spotyka się z Jennifer Lopez. Ale nie, to nie to, o czym pomyśleliście. Spotyka się z Jennifer Lopez w studiu, bo Jennifer przyznała, że pracuje nad nową płytą, nowymi hiciorami, a jednym z jej producentów będzie Joel Corey. Podejrzewam, że załapie się także David Guetta.

Odkrywamy nowe polskie produkcje wieczorowo w RMF Max. Tutaj Girl Scout, Ineska, Amelcia, Gaba, Sonia i Milena. Chciałabym. Może chciałabym być na liście Hobbent. No na pewno dziewczyny by chciały. Głosujcie na rmfmax.pl. Tam też możecie sprawdzić, gdzie będziemy niedługo na naszych imprezach Lato na Maxa. A wakacje otwieramy oficjalnie w piątek w Wadowicach. Wszyscy jesteście zaproszeni. Będzie nasza ekipa RMF Max. Będzie Ola Bieniasz, która zagra największe hiciory, które znacie i kochacie. Mortalcio także na scenie. Największe przeboje wyśpiewa też live na żywo Grzegorz Chyży. Widzimy się już w piątek.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

Kto lubi bazerenka do góry? No widzę, no widzę, widzę ten las rąk. Baza, Asia Barciniak, Michu Kontrabas, nasza wieczorna nowość. Tak czy nie? Polecam także na upały, które się zbliżają i w upały RMF Max przypomina, trzeba pić, trzeba się nawadniać. Nie zapominajcie o tym. Za chwilę Klaudia Sadownik w głośni

I to lubię, taki klimat. Na koniec dnia zrobił nam Metzner jego Gotham. Słyszymy się jutro, oficjalnie przed startem wakacji w czwartek wieczorowo. 20 lista Hop Benz, będą nowości, już na wakacje. Będą premiery na tegoroczne Lato na Maxa. Będą kawałki, do których na pewno będziemy tańczyć, kiedy w końcu będzie trochę więcej wolnego. Sprawdzajcie, co się dzieje i głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!

0: Z najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca. Jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Krzyczą diabłem.